0: Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchacz F jest punktualnie 6:00. Czas posłuchać, co słychać w kraju i na świecie. Już teraz porcja najnowsza, dawka wiadomości.
1: Maturzyści dziś wcześnie wstają, o 8:30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów, częściowo zamknie się na wakacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści odliczają, o 8:30 poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
2: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
1: Takiej szansy nie będzie miało około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Oni muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot, o czym Maciej Kluczka.
3: Decyzję podjął pan, proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
4: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
3: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
5: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
1: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu spodziewanych upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Szwajcaria wygrała z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Szwajcarzy są ostatnim ćwierćfinalistą mundialu i o półfinał powalczył z Argentyną, która wczoraj pokonała Egipt 3-2.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Oj, popadało w nocy, prawda? Zdecydowanie popadało. A jak będzie wyglądał ten dzień, jak będzie wyglądała środa w Sochaczewie okolicach pod kątem pogodowym? No aktualnie 13 stopni Celsjusza na plusie, odczuwalne na poziomie 9. No i dzisiaj będzie się przeplatało słońce z tym przelotnymi opadami, tak, jeszcze trochę ich będzie, a także z intensywnymi chmurami. Te zwłaszcza w drugiej części dnia przykryją nam to słońce całkowicie. Wiatr powieje z prędkością 32 km na godzinę, więc umiarkowane, ciśnienie niskie 1002. hektopaskale.
6: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew i program Dzień Dobry Lato. Rozpoczynamy nowy dzień, moi drodzy. Środa, 8 lipca. Imieniny obchodzą Elżbieta, Adrian i Prokop, a także Adrianna, Piotr, Jan czy Eugeniusz, a także Adriana, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald czy Akwila. Pozdrawiamy wszystkich dzisiejszych świętujących. Słodkiego, miłego życia, aby ten dzień był dla was słodki. Tego życzę. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Zespół The Bauxa. No panowie z tego zespołu ostatnio wkradli się na salony, można powiedzieć. No bo to faktycznie jest numer i zespół, który ostatnio święci triumfy, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Gramy go także i dla was o poranku. Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Dzisiaj taka sytuacja wyjątkowa, w której nie ma żadnego święta nietypowego. Tak jest. Natomiast już za kilka chwil sprawdzimy, co takiego stało się 8 lipca w naszej historii. Będzie kalendarium. Będzie rzeczywiście więcej wydarzeń, które świętujemy, które możemy świętować i więcej rocznic. O tym już za chwilę, ale jest pewne przysłowie, to się nie zmienia. Przysłowia w kalendarzu się pojawiają, na przykład takie. Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. To dzisiaj takie przysłowie. Na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa, a także złe na Prokopa, jak zmoknie kopa. Także bardzo monotematyczne te przysłowie dzisiaj, ale faktycznie pozdrawiamy każdego Prokopa.

0: Dzień dobry, lato w Radiu Słuchacze. 8 lipca, moi drodzy, co takiego działo się tego dnia? No na przykład w 1357 roku Łeba uzyskała prawa miejskie, a w 1313 roku Fromborg uzyskał prawa miejskie. Tak, przenieśliśmy się na chwilę w tamte tereny. Z kolei na terenie całej Polski w 1842 roku było widoczne całkowite zaćmienie słońca, więc to było wydarzenie, no nie lada wydarzenie, nie zawsze jesteśmy w stanie całkowite zaćmienie słońca zobaczyć, a tutaj proszę bardzo, na terenie całej Polski można było to zrobić. W 1980 roku rozpoczął się strajk w świdnickich zakładach, wtedy ten strajk zapoczątkował falę strajków i przemiany polityczne w kraju. To jest taka historia z kategorii tych, o których może nie wszyscy wiedzą, ale rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Co jeszcze się działo na świecie? No na przykład w 2006 rozpoczęła się pierwsza podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Hiszpanii, a w Seattle został zaprezentowany Boeing 787 Dreamliner. To dla fanów właśnie tych latających statków pasażerskich. No na pewno nie lada gratka. I każdy z tych fanów kojarzy tego właśnie Boeinga 787 Dreamlinera, no bo do tej pory jest wykorzystywany. To w ramach tej historii, w ramach kalendarium w Radio Słuchacze, a już za moment u nas muzycznie Rod Stewart, Baby Jane, Wina i się pojawi, Lady Punk, a także Dawid Podsiadło. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

I Was Made, czyli wina i w Radio Sochaczew. Słuchajcie, 8 lipca, dzisiaj urodziny ma Superman. Ten najnowszy Superman, czyli David Cornesworth, ten aktor kończy 33 lata. Rzeczywiście w zeszłym roku zadebiutował tą rolą w Supermana, no wcześniej przez długie lata była to rola przypisana tylko i wyłącznie do jednego człowieka, czyli do Henry'ego Cavilla. A teraz David Cornesworth właśnie się w nią wciela, no i jeszcze kilka wcieleń zaplanowano na pewno przy udziale tego aktora. Kevin Bacon też dzisiaj świętuje 68. urodziny. To jest również aktor, który m.in. grał w X-Menach, w Apollo 13, w Rzece Tajemnic, Footloose, Ludzie Honoru. Wiele, wiele filmów Kevin Bacon ma na swoim koncie. Dzisiaj także 28 lat kończy Jaden Smith, czyli amerykański aktor, raper, syn Willa Smitha i Jada Pinkett Smith, który rzeczywiście jest teraz głównie muzykiem, głównie raperem, tak się też przedstawia. Dzisiaj świętuje także Piotr Grabowski, to polski aktor, który z kolei podkłada głos a propos filmów Marvela pod Thora. Tak, a propos tych filmów o superbohaterach, to on rzeczywiście najbardziej znany jest z tego aktorstwa głosowego, jednak zdecydowanie. Jak tam u Was w ten środowy poranek? Mam nadzieję, że całkiem okej. Dajcie znać na naszym Facebooku, Facebook Radia Sochaczew. A my gramy najlepsze hity na poranek. Lady Punk, Tańcz głupio tańcz, już teraz. A za chwilę także Dawid Podsiadło na 94 i 9 FM w programie Dzień Dobry Lato.

0: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, czy oglądaliście to, co się działo wczoraj na Mundialu? No bo warto było oglądać, zwłaszcza mecz Argentyna-Egipt. O tym teraz pisze cały internet. Zresztą ja się nie dziwię, że pisze, bo to, co w tym meczu się działo, to właściwie to był... No to były te emocje, które od piłki nożnej bardzo często, których oczekujemy. No bo Egipt wygrywał, prowadził 2-0, a później Argentyna wróciła do tego spotkania i to wróciła właściwie w samej końcówce, wygrywając i przechodząc dalej. A więc kibice Argentyny siedzieli po prostu, pewnie obgryzali paznokcie ze stresu na początku tego meczu, a później no, ta fala radości, zresztą to pokazują filmiki w mediach społecznościowych, była ogromna. Także Argentyna przeszła dalej, 3-2 z Egiptem. Wczoraj także na przykład Szwajcaria w rzutach karnych wygrała swój mecz, wyeliminowała Kolumbię, zdaje się, także no, dzieje się na Mundialu cały czas, no i dziać się będzie, słuchajcie, tak jest. Jeszcze kolejne mecze przed nami i tego będziemy oczywiście to również dla was śledzić. Jak się macie w ten środowy poranek po tym obfitym nocnym deszczu? Dajcie znać na naszym Facebooku Radio Sochaczew, Instagram Radio Sochaczew, tam też możecie pisać. No, popadało i to intensywnie w nocy, ale dzięki temu mam wrażenie, że ta pogoda jest, ta powietrze jest takie świeże. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

Bardzo przyjemny numer od grupy The Corrs, czyli Breathless. Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. 9 minut do 7. A tymczasem wiecie, że Messi po raz czwarty w swojej karierze, właściwie w meczu Mistrzostw Świata, spudłował w rzucie karnym, a mimo to i tak na koniec cieszył się ze zwycięstwa, właściwie płakał ze szczęścia. No to jest niesamowite, co się dzieje. Można spudłować tyle karnych, a i tak być piłkarzem, który daje tyle swojej drużynie i w rezultacie świętować zwycięstwo właśnie swojej reprezentacji. To jest świetna sprawa. Mówię oczywiście o wczorajszym meczu Argentyna Egipt. Kto z was oglądał? Dajcie znać na naszym Facebooku, jakie wrażenia właśnie z tego spotkania. Albo może jest jakieś inne spotkanie na Mundialu, na które czekacie. No to też o tym napiszcie koniecznie. Już za chwilkę będziemy bliżej, bo sprawdzimy, co słychać w Sochaczewie okolicach. Punktualnie o 7:00 będą najnowsze wiadomości. Nie przegapcie tego.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszak. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszak. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
10: Tu Radio Sochaczew, punktualnie 7:00, czas posłuchać najnowszych wiadomości.
11: Rozpoczyna się wymiana wodomierzy na terenie gminy Sochaczew, to na początek serwisu. Najlepszy rolnik w kraju mieszka w gminie Teresin. Rozmawiamy z Damianem Kacprzakiem i jego bratem. W tym serwisie także najświeższe informacje. Dave pierwszą gwiazdą festiwalu Disco Bzura. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rozpoczyna się wymiana wodomierzy na terenie gminy Sochaczew. To duże i kosztowne zadanie, na które samorząd pozyskał środki zewnętrzne. Nowe urządzenia to mniejsza awaryjność, ale też możliwość odczytu zdalnego liczników. Do wymiany jest w sumie 4000 wodomierzy.
12: Bardzo duże wyzwanie, no ale no, dzięki temu, że też na początku roku udało się za zgodą rady też zdobyć środki na, jakby na działalność naszego zakładu. Udało mi się zatrudnić osoby do pracy. Dziś już mam fajną ekipę, jest to 10 osób w naszym zakładzie. Było 4 i kierownik, można powiedzieć, tak? A dziś jest 10 osób w terenie pracujących, pracujemy na 4-5 brygad i naprawdę to fajnie wygląda i myślę, że gdzieś tam powoli będziemy sobie systematycznie te wodomierze wymieniać. Nie, ja myślę, że do końca roku to mamy naprawdę bardzo dużo pracy z tymi wodomierzami.
11: Mówił dyrektor GZGK w Sochaczewie Adam Osicki.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Za nami krajowy etap konkursu Agroliga 2025. Tytuł mistrza krajowego Agroligi zdobył rolnik z gminy Teresin Damian Kacprzak, który prowadzi gospodarstwo wraz z bratem Piotrem. Specjalizują się w produkcji trzody chlewnej. Prowadzą też biogazownię. Odwiedzili nasze studio w ramach niedzielnej audycji Grażyny Bolimowskiej-Gajdy. Damian Kacprzak tłumaczył, czym jest konkurs Agroligi.
13: Jest to najstarszy i taki najbardziej prestiżowy konkurs rolniczy. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wybiera się mistrza wojewódzkiego i tam jakby w skład komisji, która to decyduje o tym, wchodzą pracownicy jednostek takich związanych z rolnictwem. Natomiast ten etap krajowy jest taki, uważam, że nawet dużo ciekawszy, dlatego że no mamy tutaj do wyboru wśród 16 mistrzów wojewódzkich, a kapituła konkursu, która wybiera mistrza, składa się z rolników, którzy zostali mistrzami w poprzednich latach.
11: Wygrana w konkursie wiele znaczy dla rodziny Kacprzaków.
14: Uważam, że to jest ogromny prestiż zdobyć taką nagrodę. Byliśmy w ogrodach Pałacu Prezydenckiego na tej gali. Byli dla nas z nami rodzice, dla których myślę, że to takie zwieńczenie tych kilkudziesięciu lat pracy, gdzie rozpoczęli tą naszą wspólną drogę. No byliśmy my z bratem, z rodzinami. Dla nas też satysfakcja, że gdzieś ta ciężka praca daje efekty, została doceniona.
11: Pani w kabaretkach i petarda, między innymi te hity muzyki disco polo zabrzmią w Sochaczewskim Amfiteatrze 25 lipca. Okazja, drugi festiwal disco Bzura organizowany przez Sochaczewski Ratusz i Radio Sochaczew. W ramach festiwalu na sochaczewskiej scenie muzycznej wystąpi 5 gwiazd disco polo. Pierwsza z nich to Dave, czyli charyzmatyczny Dawid Krynert. Zespół słynie z nowoczesnego brzmienia łączącego klasyczne disco polo z elementami muzyki klubowej i dance, co gwarantuje niesamowitą energię pod sceną.
3: Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
3: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No to słońce nam się próbowało z tych chmur wydostać i będzie próbowało jeszcze. Częściowo słonecznie dzisiaj w Sochaczewie okolicach będzie, zwłaszcza w tej pierwszej części dnia, tak mniej więcej do 14-15 tego słońca zobaczymy dużo. No po 15 więcej chmur. Dzisiaj także możliwe przelotne opady, najbardziej w okolicach 13-14, a później od 17 do 19 oraz w nocy. Temperatura aktualnie 14 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalna na poziomie 10, ciśnienie niskie 1002 hektopaskale, wiatr umiarkowany 32 km na godzinę, to jego prędkość, z taką powieje z zachodu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, mówiłem wam, że dzisiaj nie ma w kalendarzu żadnego święta nietypowego, ale jest. Doszukałem się. Dzień gier wideo. Jeśli graliście w jakąś grę ostatnio albo macie wspomnienia z dzieciństwa właśnie związane z grami, no to podzielcie się. Na Facebooku, na Instagramie Radia Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Dawid Kwiatkowski. W programie Dzień Dobry Lato w Radio Sochacze. 20 minut po siódmej. A tymczasem, słuchajcie, już w najbliższą sobotę kolejne wyzwanie biegowe z jajem, na które zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Oj, będzie się działo, będą kolejne wyzwania, będzie można wziąć udział właśnie w tym spotkaniu, sprawdzić się, no i wspólnie spędzić ten czas.
1: Najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy na kolejną edycję tegorocznego wyzwania biegowego z jajem. Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
2: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość. Dla każdego uczestnika mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla, więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy uczestników do wspaniałej zabawy.
1: Przypominam, że można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w Dniu Zawodów. Zapraszamy serdecznie o godzinie 10.
0: A zapraszała Renata Kubik i Jarosław Mateusiak. No to już słyszycie, że w tej edycji sobotniej pewna zmiana, bo będzie coś na ząb, dlatego warto rozważyć spędzenie czasu właśnie na wyzwaniu biegowym z jajem. Radio
3: Sochacze. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja. Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
9: Dzień dobry lato.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Tu Radio Scharczew, a tymczasem słuchajcie wszyscy maturzyści, bo dzisiaj o 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki tegorocznych matur, także no do tej godziny czekajcie cierpliwie, a tym, którzy nie wiedzieli, że to właśnie o 8.30 te egzaminy wlecą na stronę CKE, no to teraz już wiecie. Tak, także wszystko się dzisiaj okaże, jeśli chodzi o ten egzamin dojrzałości. Trzymamy kciuki, żeby te wyniki były pomyślne, a oczywiście o nich również będziemy mówić. Z kolei już za moment u nas wiadomości dla kierowców. Jeśli jesteście za kółkiem aktualnie, widzicie utrudnienia. Czy korki w Sochaczewie okolicach? No to poinformujcie o nich słuchacze Radia Sochaczew, dzwoniąc pod numer 46 863 22 22. Ten najbardziej aktualne wiadomości dla kierowców już za kilka chwil.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic? No najbardziej intensywnie na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tam delikatny korek się może w tym momencie tworzyć. Podobnie na przykład na ulicy Warszawskiej czy na skrzyżowaniach, zwłaszcza Warszawski Strogutta ze Staszica z aleją 600-lecia i z ulicą Piłsudskiego. Płocka z Gawłowską, to skrzyżowanie też delikatne problemy wam sprawia, no zwłaszcza jeśli z Gawłowskiej w Płocką chcielibyście wyjechać. Wracamy do alei 600-lecia, bo tutaj duży ruch w okolicach Pokoju i Polnej, w okolicach supermarketu czy skrzyżowania w Trojanowie. Jak wygląda sytuacja na obwodnicy miasta? No bez większych korków, przestojów. W tym momencie płynnie jedziecie we wszystkich kierunkach. 92 w kierunku Warszawy, bezproblemowa. Na ten moment zatrzymacie się dopiero w Błoniu, a wcześniej w Błoniu Wieś, później także na przykład w Święcicach czy w Ołtarzewie na krzyżówce. 50 w stronę Wyszogrodu, bez problemów, bez kłopotów tak naprawdę. Płynnie ruch się nią odbywa. 92 w stronę Łowicza, do samego Łowicza płynny ruch. 50 w stronę Żyrardowa, tutaj też bez większych kłopotów na ten moment. 705 w stronę Skierniewic, tu jedynie zatrzymacie się w Nowej Suchej, a później już powinniście do Skierniewic dojechać bez większych kłopotów. 705 w stronę Brochowa, bez problemów, tak naprawdę ruch płynny, no jedynie wcześniej. Możecie mieć drobne kłopoty w okolicach Chodakowskiej, czyli w Chodakowie, ale jak już na 705 wyjedziecie, to bez problemów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Sochacze. Gramy wakacyjne przeboje.
1: A już za 12 minut będzie punktualnie 8, a wtedy też najnowsze wiadomości. Słuchajcie, a propos tego, co jest aktualnie w modzie, co jest aktualnie, na co jest sezon, no to jest sezon na bób. W związku z tym na naszej antenie Katarzyna Siekierska z restauracji C'est la Vie opowiadała na przykład, jak zrobić sałatkę z tegoż bobu.
2: Potrzebujemy 500 gram młodego bobu, 3 pomidory malinowe, ser feta, 100 gram świeżą miętę, 3 łyżki oliwy, sok z cytryny i pieprz. Bób gotujemy 4-5 minut, studzimy, ale to myślę, że zdecydowanie lepiej skorzystać z opcji przerzucenia go do miski z zimną wodą i lodem. Obieramy i łączymy z pokrojonymi pomidorami, fetą, posiekaną miętą, polewamy całość oliwą z sokiem z cytryny.
1: Proszę bardzo, to już macie taki przepis od nas dla was. Także bób z wami, można korzystać, można brać, można z bobem się raczyć. Już za kilka chwil o 8:00, także o innych wiadomościach z Sochaczewa i okolic. Kenny Loggins w programie Dzień Dobry Lato, a za chwilę także Shanghai.

0: Dzień dobry lato.
1: Autopromocja.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana Łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Dzień dobry lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Dzień dobry lato w Radiu Sochaczew. Punktualnie 8.
11: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. To na początek serwisu. W gminie Brochów spada liczba osób objętych pomocą społeczną. W tym serwisie także dobra wiadomość dla miłośników wędkowania. Zapisy na Puchar Wisły przedłużone. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średnia osiągnięta w kraju to 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Jak na tle ogólnopolskich rezultatów wypadli uczniowie miejskich szkół podstawowych? Najlepszy wynik z języka polskiego osiągnęli uczniowie szkoły podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 4. Obie szkoły przekroczyły krajową średnią. Jeszcze lepiej wypadły wyniki z matematyki. Uczniowie jedynki zyskali średnio 68,6%, wyraźnie przewyższając średnią krajową na poziomie 55%. Drugi najlepszy rezultat osiągnęli ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 6. Język angielski był tradycyjnie najlepiej napisanym egzaminem zarówno w kraju, jak i w Sochaczewie. Najlepszy wynik 73,7% uzyskali uczniowie szkoły podstawowej nr 6, a tuż za nimi znaleźli się uczniowie szkoły podstawowej nr 3.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Brochów odczytano raport o stanie gminy. Jednym z jego elementów był punkt związany z pomocą społeczną. Okazuje się, że liczba osób objętych tego rodzaju wsparciem ma tendencję spadkową.
1: pomocy społecznej w 2025 roku uzyskało 172 osoby, co stanowi 3,88% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny w stosunku do 2024 roku łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 24 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 29 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2024 o 4 osoby.
11: Mówiła zastępca wójta gminy Brochów Natalia Makowska. Dobra wiadomość dla spóźnialskich. Przedłużono zapisy na 17. edycję Pucharu Wisły w Wyszogrodzie. To największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. Jak będą przebiegać w tym roku? O tym Rafał Choro, prezes koła SUM54 Wyszogród.
12: Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły. Jest to południowy i północny brzeg.
11: Przedłużone zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca. Szczegóły na Facebooku koła SUM54.
13: Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8:30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
15: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
14: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
15: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
14: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
13: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
16: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
13: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Częściowo słonecznie, częściowo pochmurno, tak będzie wyglądała pogodowo ten krajobraz w Sochaczewie. W okolicach będzie wyglądał po 8, zresztą przez cały dzień właściwie, a po 8 14 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura na poziomie 10, ciśnienie niskie 1003 hektopaskale, będąc precyzyjnym, wiatr umiarkowany powieje z prędkością 41 km na godzinę z zachodu. Dzisiaj przez cały dzień możliwe przelotne opady w różnych momentach, na przykład między 13 a 14, a później na przykład między 17 a 19.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Czy już ochłonęliście po emocjach związanych z meczem Argentyna-Egipt? No, jeśli ktoś ten mecz oglądał, no to myślę, że jeszcze te emocje są w nim żywe. Zdecydowanie. Tak jak my jesteśmy. Życzymy tego, żebyście byli jak najbardziej żywi. A więc jakaś kawusia na przykład, żeby się pobudzić, to jest jak najbardziej dobry moment. Pewnie teraz wiele osób z Was zaczyna pracę. Może czeka w kolejce do tej właśnie ekspresu do kawy. No to smacz tej kawusi. Radio Sochaczew, dzień dobry, lato. A z nami na przykład muzycznie Samantha Fox. Za chwilę także Bryska. Michael Jackson też będzie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

dzisiaj, mimo tego, że wakacje, to bardzo ważny dzień dla uczniów, no bo zarówno dla tych, którzy pisali egzamin ósmoklasisty, to jest ważny dzień, bo pojawiły się wyniki egzaminów ósmoklasisty. Co wiemy, jeśli chodzi o miasto Sochaczew, o tym pisze portal tusochaczew.pl. No na przykład wiemy, że na tle ogólnopolskich rezultatów uczniowie miejskich szkół wypadli całkiem nieźle. Najlepiej na przykład z języka polskiego uczniowie jedynki, uzyskując średnio 71,5%. Z matematyki uczniowie znowu jedynki uzyskali średnio 68,6%, wyraźnie przewyższając średnią krajową. Język angielski, no tutaj najwyższy wynik to uczniowie szkoły podstawowej numer 6, 73,7%. To był najlepiej napisany egzamin, tak. W ogóle w kraju też język angielski był najlepiej napisanym egzaminem ósmoklasisty. Jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o miasto Sochaczew i właśnie egzaminy, wyniki egzaminu ósmoklasisty? Wchodźcie na tusochaczew.pl i koniecznie sprawdzajcie. My gratulujemy tych wyników, oczywiście. A dzisiaj, a konkretnie to za 15 minut, będą także wyniki z egzaminów maturalnych. Kto czeka, nie może się doczekać, no to jeszcze 15 minut wytrzymajcie, a później to na stronach CK będziecie mogli sprawdzić, jak wam poszła matura, drodzy maturzyści. Michael Jackson, Black or White, już teraz muzycznie w Radio Sochaczew, za chwilę Billie Jillis.

20 minut po 8. Dzień dobry, lato. A skoro lato, słuchacze w jej okolicach, no to wakacyjne seanse kina plenerowego na targowisku miejskim. Kiedy kolejny seans? Otóż już w najbliższą sobotę 11 lipca o 21.30 na targowisku miejskim zostanie wyemitowany film Kogel Mogel. Kogo interesuje właśnie ten film i to spotkanie w ramach kina letniego na targowisku, no to można się wybrać. Jeszcze raz przypomnę, najbliższa sobota, 21.30. A jeśli chcielibyście się wybrać na targowisko miejskie na kino letnie, no to na przykład 29 sierpnia o 21.00 wtedy Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, więc możecie przyjść w najbliższą sobotę.

0: sobotę, później w sierpniu i mieć właściwie taki cały maraton filmów z serii Kogel Mogel. Na tusłuchacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy macie więcej informacji na ten temat. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
10: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Los Lobos La Bamba w Radiu Sochaczew. A tymczasem dzisiaj 8 lipca, moi drodzy, w kalendarzu to jest Dzień Gier Wideo, a w związku z tym to, no właśnie, piszecie, czy macie wspomnienia z jakimiś grami wideo, czy w jakieś graliście. Na przykład Dorota pisze, że ona, jeśli chodzi o gry, to pamięta i grała w Ski Jumping. To było po sukcesach Adama Małysza w skokach narciarskich. No, legendarny symulator skoków narciarskich, muszę powiedzieć. Kto nie grał chociaż raz w Ski Jumping? Nie znam takiej osoby. Ale jak sama pisze, zdarzyła się też grywać w Super Mario, czy w inne gry typu wyścigi samochodowe. To było wieki temu. Tak, Ski Jumping to jest absolutnie klasyczna gra, jedna z lepszych, uważam, gier wszechczasów. Tak, jeśli chodzi o skoki narciarskie, ale jeśli chodzi o symulatory w ogóle i gry, które się nie zestarzały, mimo że są dosyć toporne w tym, jak one wyglądają, no to cały czas się dobrze w nie gra. Jak to jest z tymi grami? Czy wy w jakieś graliście? Albo może aktualnie gracie? Dajcie znać na Facebooku, Instagramie Radia Sochaczew. A już za moment wiadomości prosto z dróg. Będzie nasz trafik. Jeśli macie informacje z tych dróg, no to czekamy na te informacje od was. 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sprawdźmy, co na drogach Sochaczewa i okolic w tej chwili słychać. No, most w ulicy Płockiej w stronę centrum. To jest miejsce z najbardziej intensywnym ruchem aktualnie. Oprócz tego także okolice Okrzei 15 sierpnia tamtejszego skrzyżowania. Duży ruch na Towarowej i przy rondzie przy wąskotorówce. Podobnie na przykład Aleja 600-lecia. Tutaj można się zakorkować przy Pokoju, przy Polnej czy przy supermarkecie, a także przy skrzyżowaniu z ulicą Warszawską. Ruchu intensywnego nie ma w tym momencie na obwodnicy, a przynajmniej nie ma żadnych korków i przestojów w tymże ruchu. 92 w stronę Łowicza płynnie wyjeżdża, przejezdna. 50 w stronę Wyszogrodu. Jak mijecie rondo w Różkach, Janowie, to też bez większych kłopotów aktualnie. 92 w stronę Warszawy. Tutaj też takich kłopotów nie doświadczycie. Zatrzymacie się dopiero w Błoniu, w Ołtarzewie czy w Święcicach na skrzyżowaniach. Ale to takie miejsce już dobrze znane. 50 w stronę Żyrardowa, bez kłopotów. No, delikatnie tutaj widzę, że zwolnicie w Guzowie. Tam delikatne utrudnienia w tym momencie mi się na mapach pokazują. 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej na tej sygnalizacji świetlnej możecie się zatrzymać i cenne minuty stracić, a 705 w stronę Brochowa większych utrudnień nie generuje.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy wiesz, że woda...

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 9.
14: Na sesji Rady Powiatu o działalności szpitala placówka jest coraz lepiej wyposażona. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na wyzwanie biegowe z jajem. Jest więcej miejsc i nowości. Będzie też o sukcesie szkoły podstawowej nr 1 w Sochaczewie, która zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szpital powiatowy w Sochaczewie podsumował swoją działalność w minionym roku. Stosowne sprawozdanie zdał na sesji Rady Powiatu dyrektor Robert Skowronek. Do dobrych informacji należy niewątpliwie liczba wykonanych zakupów, nawet tych najdrobniejszych, które ułatwiają funkcjonowanie szpitala.
15: To jest aparat RTG ogólnoustrojowy za 2 miliony złotych, inkubator za 70 tysięcy, myjnię ultradźwiękową, fotel ginekologiczny, aparat USG to jest 335 tysięcy, tym 300 tysięcy z programu Fenix, cykloergometr, wózek do kąpieli Nazol, elektryczny zasilacz opasek uciskowych, aparat USG dla oddziału chirurgii ogólnej, aparat USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego, stół zabiegowy, system do próżniowej biopsji piersi. I z takich rzeczy pomocnym nam w utrzymaniu codziennego funkcjonowania szpitala to jest, kupiliśmy ciągnik rolniczy, kuchnię elektryczną, system telewizji przemysłowej na oddziałach, no i zwykłą taką prozaiczną maszynkę do bielenia mięsa, która też dla szpitala kosztuje około 10 tysięcy.
14: Wyzwaniem dla dyrekcji szpitala w tym roku jest jego przystosowanie do najnowszych wymogów przeciwpożarowych.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: 11 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie szykuje kolejne sportowe atrakcje, w tym wyzwanie biegowe z jajem. Tu dobra wiadomość dla uczestników, zwiększono limit miejsc. Pojawią się też nowości.
16: Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampie. Lampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria Open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
17: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość. Dla każdego uczestnika mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla, więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy.
14: Mówili Renata Kubik i Jarosław Mateusiak. I zmieniamy temat. Szkoła podstawowa nr 1 w Sochaczewie odniosła sukces, kwalifikując się do elitarnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Zbadaj, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Placówka znalazła się w gronie zaledwie 100 szkół podstawowych z całej Polski, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się mądrego i bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce. O wejście do programu rywalizowało aż 470 placówek ze wszystkich 16 województw. Gratulujemy.
18: Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
19: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
18: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. W Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No, słonecznie jest. To słońce nam zza tych chmur wyszło i trochę go dzisiaj zobaczymy. Zwłaszcza w tej pierwszej części dnia do 14-15, no to pełne słońce. Później się pojawią chmury, a z tych chmur popada deszcz. Tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o temperaturę, 15 stopni Celsjusza na plusie. Aktualnie odczuwalna temperatura na poziomie 12. Ciśnienie niskie, 1003 hektopaskale. Wiatr umiarkowany. Powieje z prędkością 43 km na godzinę z kierunku zachodniego.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Tak się składa, słuchajcie, że dzisiaj jest Dzień Gier Wideo. No to pytam Was, czy może macie jakieś takie dobre wspomnienia z określonymi tytułami? I na przykład Joanna napisała, zapytała, czy ktoś pamięta Prince of Persia albo grę Contra. No, to są tytuły absolutnie aktualnie uważane za retro, ale bardzo dobre. Karolina napisała, dużo by wymieniać, Wiedźmin, Gothic, NFS czy Diablo. No, to również są tytuły bardzo dobrze znane i lubiane. A czy wy w coś kiedyś graliście albo aktualnie gracie? Co jest waszą ulubioną grą, waszym ulubionym tytułem? Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew. W tej godzinie także o tematach nieco poważniejszych będzie rozmowa z naszym porannym gościem. A kto nim będzie? No, to już wiecie, jeśli wchodzicie na naszego Facebooka. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Dzień dobry, lato w Radio Sochaczew. Yeah.

0: Dzień dobry, lato w Radio Sochaczew, a już za chwilę rozmowa z naszym gościem dnia. Tym razem przeniesiemy się do gminy Błonie. Będzie z nami Przemysław Kubicki, sekretarz gminy Błonie właśnie. Rozmowa o najbardziej aktualnych sprawach z terenu tej gminy już za kilka chwil na 94.9 FM. Bądźcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24.

0: Oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: A naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Kubicki, sekretarz gminy Błonie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
5: Będziemy rozmawiać o tym, co najbardziej aktualne właśnie z terenu gminy Błonie i zacznijmy od dofinansowań, bo te dofinansowania pozyskujecie. Tutaj na przykład dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego, wymienię chociażby przebudowę drogi w Rokitnie Majątku, modernizację oświetlenia, czy dotacje dla gminy i spółki wodnej. Te dofinansowania i ich pozyskiwanie, no to chyba taka ważna praca samorządu i tego, żeby później te środki dobrze wykorzystywać.
6: Środki zewnętrzne pozyskujemy oczywiście od lat. To są kolejne, które pozyskaliśmy, czyli dofinansowanie do modernizacji dróg, czy to jest od marszałka, czy to są z funduszu dróg rządowych, czy drogi na terenach wiejskich, to staramy się to robić i robimy właściwie co roku. A za tym idą oczywiście już modernizacje, czyli wykonania. Te pieniądze, które uzyskaliśmy, zostały już wykorzystane w większości w tym roku, czyli zostały wykonane nakładki na 10 drogach na terenie gminy Błonie. Przypomnę tylko, w Bieniewicach ulica Poziomkowa, w Kopytowie droga, ulica Wiosenna w Łaźniewie i Majątkowa w Łaźniewie, w Radonicach, Armii Krajowej w Błoniu niedawno była robiona, Marysinek, Rokitno, Ukośna w Bramkach, Bieniewo, Parcela. Także tych dróg było sporo, teraz będzie jeszcze kolejna droga, o której pan powiedział. Mhm. No cały czas u nas się coś toczy, nie tylko na drogach gminnych, ale również na powiatowych. No i wszyscy w Błoniu wiemy, że i droga wojewódzka 579 też jest w procesie przebudowy, czy właściwie budowy od nowa mostka na rzece Rokitnicy koło Centrum Sportu. Także tutaj mamy mały armagedon komunikacyjny, choć właściwie Błonie odetchnęło, tiry z Błonia właściwie zniknęły niestety. Inne części naszej gminy mają gorzej, czyli na przykład Radonice czy Bieniewice, gdzie ten ruch ucieka mimo zakazów tonażowych na drodze powiatowej i drodze gminnej. Niestety policja czy Inspekcja Transportu Drogowego no, nie może tam stać, czy też nie stoi codziennie. Gdy stoją, no to jest lepiej. Jak tylko znikają, no to za chwilę na CB jest informacja i niestety te tiry jeżdżą mimo jazdów wyznaczonych ulicą Ceramiczną przez zjazd z węzła w Pruszkowie Autostradowego i ulicą Ceramiczną do 92 lub tutaj właśnie przez Sochaczew do 92. Także tutaj samo miasto trochę odetchnęło od tirów. Niestety Bieniewice mają w tej chwili gorzej. No, staramy się motywować policję i zwracać się również do ITD. Zarówno burmistrz Błonia, jak i starosta takie wystąpienia poczynili, no ale za mało jest, biorąc pod uwagę, że patrol drogówki na cały powiat jest na zmianie tylko jeden, a dróg takich, na których coś się wydarza niestety, jest więcej, no i tutaj jest ten problem, dlatego też bardzo liczyliśmy na ITD. ITD bywa, ale za rzadko. Mhm. Także tutaj tak jest z drogą wojewódzką, no drogi powiatowe staraliśmy się przyspieszać, z jednej strony odwlekać remont tej drogi wojewódzkiej, czyli tego mostka na Rokitnicy, po to, żeby nie zazębiły się inwestycje z remontem, z modernizacją ulicy Poniatowskiego, ulicy Powiatowej. Udało się drogę wojewódzką przeciągnąć w czasie o miesiąc rozpoczęcie, zamknięcie tego mostka. Także właściwie praktycznie nie zazębiły się tam, zdaje się, 2 dni był problem na Poniatowskiego z przejezdnością, ale szybko dokończono i ta przejezdność została odzyskana, jeżeli tak mogę powiedzieć. Także dzieje się u nas na drogach, dzieje się w funduszach zewnętrznych, no spółka wodna nasza działa dość prężnie, jest wskazywana przez wielu jako wzorcowo działająca. Pamiętajmy, że w wielu gminach w ogóle spółki wodne działają, mimo że taka potrzeba jest. Oczywiście poza czyszczeniem rowów, tak, odkrzaczaniem ich czy koszeniem, mają również inne zadania, bardziej administracyjne, to inwestorzy szczególnie wiedzą, że taką mają pracę, ale dla nas ważne jest i to, co zawsze powtarzam na spotkaniach spółki wodnej, że powinniśmy zmienić filozofię gospodarowania wodą na tym poziomie najniższym, czyli powinniśmy nauczyć się wstrzymywać, zatrzymywać tą wodę, kiedy to potrzeba. Tradycyjnie my jesteśmy nauczeni, że spuszczamy wodę jak najszybciej do rowów, do rzeki, do Wisły i niech płynie do Bałtyku. A w tych czasach, kiedy pogoda jest taka, że bardzo często mamy do czynienia z suszami, no powinniśmy jednak nauczyć się wstrzymywać, czyli tu chodzi o jakieś takie małe inwestycje retencyjne typu progi zwalniające przepływ, jakieś małe zastawki, jazy. Oczywiście tu jest kłopot natury prawnej, bo są problemy jakby, które są napotykane w procesie inwestycyjnym, czyli chociażby zgoda wszystkich właścicieli korzystających z tej melioracji, tak? No i tutaj jest to problem do określenia, kto tak naprawdę skorzysta na tym, czy nie skorzysta na tym, że ta zastawka powstanie. No jest to problem złożony, ale staramy się wspierać spółkę wodną, żeby te problemy były rozwiązywane i żeby coś się działo w tym zakresie.
5: To w ramach tych dofinansowań i części inwestycji, które dzieją się na terenie gminy Błonie. Natomiast ważny temat to budżet obywatelski, do którego teraz przechodzimy. Aktualnie trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji budżetu. Jak ta edycja będzie przebiegała w tym roku?
6: Budżet obywatelski, no jesteśmy jedną z pierwszych gmin na Mazowszu i w Polsce, która budżet obywatelski dawno temu zaczęły realizować. Zresztą Sochaczew również jest w czołówce. Co roku mieszkańcy składają, mniej więcej o tej samej porze roku, czyli to jest czerwiec, lipiec, składają swoje wnioski do budżetu obywatelskiego i teraz jesteśmy w tym procesie. Proces składania kończy się 17 lipca, to jest ostatni dzień, kiedy można złożyć swój wniosek. Formularze są dostępne na naszej stronie i po tym, jak wnioski zostaną złożone, tradycyjnie również komisja sprawdza, czy realizacja tych wniosków jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego, czyli czy od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 możemy zrealizować jako gmina ten wniosek, czy starczy czasu, czy starczy pieniędzy, bo oczywiście ilość pieniędzy też jest ograniczona. Na całą gminę jest to 1 000 000 zł, jest to podzielone na projekty twarde 450 tysięcy na obszar miejski, 450 tysięcy na obszar wiejski, tam też jest podział, wsie są i osiedla pogrupowane w takie pakiety, żeby każdy miał szansę coś zdobyć i jest jeszcze 100 tysięcy na takie projekty miękkie na całą gminę. Więc jak już komisja stwierdzi, które z tych projektów są realne do realizacji, są możliwe i starczy na nie pieniędzy, ogłasza listę, oczywiście jest tam tryb jakiś odwoławczy, gdzie niektórzy korzystają oczywiście z tego, jakieś pojedyncze przypadki są, ale po ogłoszeniu tej listy następuje jakby taka część przygotowawcza, czyli no muszą się ci, którzy zgłosili, muszą się przygotować do głosowania, ponieważ następuje we wrześniu, jest to na ogół drugi tydzień września, etap głosowania. No i który z tych projektów, które dopuściliśmy do tego, nazwijmy to, wyboru, który zdobędzie najwięcej głosów, no ten będzie realizowany. Także tutaj mamy ograniczony czas, bo jeden rok ograniczone pieniądze, no i potem tylko się głosy liczą jeszcze mieszkańców, żeby oni zdecydowali, który z tych zaproponowanych wniosków będzie realizowany.
5: Przechodzimy do kolejnego tematu. Na pewno jeszcze do budżetu obywatelskiego będziemy wracać. Takie pytanie ogólne dotyczące tego, co aktualnie dzieje się remontowo również, czy jeśli chodzi o inwestycje na terenie gminy Błonie. Tutaj na przykład mam na myśli remont szkoły, który jest taką dużym zadaniem, dużą inwestycją.
6: No, remont szkoły jest dużą inwestycją, niestety też jest bardzo dużym problemem, ponieważ remont liceum i SP3 odbywa się, można powiedzieć, jest to remont na żywym organizmie. Proces odbywa się w trakcie nauki. Jest to bardzo uciążliwe dla młodzieży, dla rodziców. Też jako gmina mamy z tym duży problem, ale tak naprawdę nie było innej możliwości. Niestety ten remont nie idzie zgodnie z planem. Staramy się wspierać i motywować firmę, która realizuje do wykonywania tych zadań. Z tego, co słyszałem w poniedziałek, to jakby jest jakby duża szansa, nie powiem tutaj, że pewność, ale jest duża szansa, że w sierpniu zostanie ta inwestycja zakończona, tak żeby od 1 września już w tej szkole był spokój, czyli żeby można było normalnie nauczać bez zwracania uwagi, czy ktoś niesie jakiś worek z cementem, już tak mówiąc kolokwialnie. Ale jest to jedna z inwestycji, jest to trudna inwestycja, stwarzająca duże problemy. Każdy, kto cokolwiek budował, ma świadomość, że często się zdarza, że nigdy nie idzie tak, jak się planowało, i że jest wiele zmiennych, na które nie mamy wpływu. Z gminą jest tak samo, też są rzeczy, na które zwyczajnie nie mamy wpływu, choć staramy się wspierać i pomagać firmę wykonującą. Także tutaj jest to inwestycja ważna, ale trudna. Jest inwestycja w Parku Bajka, gdzie jest modernizowany najstarszy plac zabaw, ten dla najmłodszych. Tam też w tej chwili jest wstrzymanie pracy, aczkolwiek z tego, co wiem, będzie to za moment kontynuowane. Trwa inwestycja na stadionie Błonianki, gdzie jest dobudowywana część lekkoatletyczna. Przypomnę tylko, że jest to rzecz, która była projektowana razem z modernizacją stadionu. Niestety wtedy, parę lat temu, z braku pieniędzy po prostu nie zostało to wykonane. Więc na tym etapie jest to jakby uzupełniane. To, co kiedyś było zaplanowane, jest to w końcu realizowane i powstanie bardzo ładna bieżnia lekkoatletyczna z dodatkową infrastrukturą lekkoatletyczną. Nawet niektórzy pytają, tam taka górka powstaje, ale fachowcy od motoryki ruchu twierdzą, że jest to jeden z elementów treningu, czyli podbiegi i zbiegi, które rzadko są gdzieś stosowane, aczkolwiek dla osób, które lekką atletyką się zajmują, jest to bardzo ważny element treningu. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, co to za górka, to właśnie takie jest wytłumaczenie, czyli jest to infrastruktura, która wesprze ludzi, którzy zajmują się lekką atletyką, trenują chociażby biegi, do poprawienia motoryki ruchu.
5: I tak na koniec, bo to o tych inwestycjach moglibyśmy mówić i mówić, ale jeszcze krótkie zaproszenie, bo oprócz tego dzieją się także u was w gminie różnego rodzaju wydarzenia, chociażby najbliższe piknik country czy piknik policyjny, to jedne z nich.
6: Tak, oczywiście. W piątek na rynku odbędzie się święto policji, piknik policyjny. Oczywiście będzie część oficjalna, która zaczyna się od 14, potrwa pewnie koło godziny, a później część dla wszystkich, część dla rodziny, gdzie będą stoiska i różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych, dmuchańce, karuzela, pokazy policji konnej, rzecznej, choć nie wiem, jak na rynku będzie pokaz Policji Rzecznej wyglądał, no ale to może być ciekawe. Psy policyjne, będą różne radiowozy do obejrzenia, będzie można wsiąść, być może będzie można nawet syrenę sobie odpalić, tego nie wiem, będzie można sprawdzić. W niedzielę mamy piknik country, w amfiteatrze, muzyka, food trucki, pokazy, nauka tańca kowbojskiego, czyli country. Mhm. Także to też jest bardzo ciekawa impreza i tutaj zapraszam. Przypominam też, że mamy zamknięty basen. To oczywiście jest to coroczne ratowanie infrastruktury basenu przed zniszczeniem, czyli po prostu po całym roku użytkowania trzeba to wszystko odnowić, odświeżyć. No tak to jest, że i zarówno same niecki należy odpowiednio zabezpieczyć, jak i urządzenia muszą być sprawdzone, wyczyszczone dokładnie. No tego wymaga dokumentacja tej infrastruktury, żeby co roku coś takiego się odbyło. Jest to po to, żeby ta infrastruktura służyła nam po prostu dłużej. I w zamian za to nasze centrum sportu oferuje inne atrakcje dla tych, którzy chcą spędzić aktywnie czas. Będzie, czy też już jest, tenis stołowy, unihokej, jego karty na pedały, badminton, tor przeszkód dla najmłodszych. Także tutaj zapraszamy codziennie, również weekendy w godzinach 12-19. Jest to bezpłatne. Nie trzeba się zapisywać i to potrwa chyba do 10 sierpnia, tak mi się wydaje, nie jestem pewny, ale to można wszystko sprawdzić na stronie Centrum Sportu. Zapraszam na te wszystkie wydarzenia.
5: O aktualnościach z terenu gminy Błonie mówił na naszej antenie sekretarz Przemysław Kubicki. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
8: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
9: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
10: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty. No właśnie, momentów kilka temu CKE opublikowała wyniki tegorocznych matur. Jak się prezentują te egzaminy maturalne? Otóż okazuje się, że egzaminem, który był najłatwiejszy, to wynika wprost z danych, jest, czy był egzamin z języka angielskiego. Także jeśli wasi rodzice, dziadkowie na przykład mówili, żeby się uczyć języków, no to jak sobie patrzę na te wyniki, to akurat z językiem angielskim problemów nie ma. Tutaj w narodzie zdecydowanie jest nadzieja. Z polskim, z matematyką troszkę gorzej, 62-63% mniej więcej zdawalności, takie średnie wyniki aktualnie. Tak to wszystko wygląda. Do tych wyników tak Także wrócimy w najnowszych wiadomościach, a za chwilę te punktualnie o 10:00.
1: Dzień dobry, lato!

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana Łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i BA. To oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: W Radiu Sochaczew punktualnie 10.
10: Harcerze ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowę z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu. Emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadette, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
11: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
10: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór, Miastko oraz Koszalin, Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
12: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
10: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
0: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristian Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
10: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Po ich drugim golu zespół pokazał niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Novak Djokovic w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w 5 secie. Djokovic o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Cobolli z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elizę Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecz z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona został Jakub Kamiński. I został 6 najdroższym Polakiem w historii, bo Portugalczycy zapłacili FC Köln około 20 milionów euro. To znaczy, że w Portugalii będzie mieć aż 4 reprezentantów Polski, bo w FC Porto grają Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: A tymczasem nasza słuchaczka Jola napisała: fajne lato mamy, albo plus 60 na słońcu, albo wieje i pada jak na jesieni. No to prawda, taki mamy klimat, ale przynajmniej jest nudno pogodowo, prawda? To jest jakiś plus, że nie jest nudno. A teraz akurat ci, co nie lubią upałów, mogą sobie odpocząć. Później jak będą upały, to ci, co lubią upały, będą mogli, znaczy ci, którzy nie lubią, będą mogli odpocząć. No i tak to wygląda pogodowo właśnie w naszym kraju. Dzień dobry, lato w Radiu Sahaczew. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

No czyż nie fajnie posłuchać zespołu Queen? A mamy go, gramy, lubimy. Radio Słuchacze, dzień dobry lato, Don't Stop Me Now. Słuchajcie, dzisiaj dzień gier wideo w kalendarzu, właśnie 8 lipca. W związku z tym piszecie na naszym Facebooku albo Instagramie o waszych ulubionych tytułach, albo waszych wspomnieniach z grami.

0: Ale tak się składa, że nagrał się tam też również na skrzynkę nasz słuchacz, który stwierdził, że a propos gier, to on ma plany na wieczór. Halo, halo, słuchamy.
1: Będę grał w grę. Tomb Raider. Radio
2: Słuchacze. Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: To może być wasz obiad dnia. Środa, czyli kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, chleb pita, surówka z pomidorka, ogórka, cebuli, sos do wyboru, a także napój. Poleca się Pasza Kebab.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Przyszedł czas, by

0: sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24 oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 zł za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
10: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Na rynki i targowiska w powiecie sochaczewskim wraca możliwość handlu drobiem i gołębiami. W tym serwisie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. Będzie też apel do osób poruszających się jednośladami o zakładanie kasków i nie chodzi tylko o przepisy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dobra wiadomość dla osób trudniących się hodowlą ptactwa. Na rynki i targowiska w powiecie sochaczewskim i nie tylko wraca możliwość handlu drobiem i gołębiami. Ma to związek z najnowszą decyzją wojewody.
12: Wczoraj otrzymaliśmy informację, że uchylone zostało zarządzenie w sprawie zakazu handlu drobiem, gołębiami na targowiskach i właśnie od dzisiaj już można było handlować. Zapraszam serdecznie, bo wiem, że wiele osób się dopytywało, chciałoby kupić jakiś drób. Można już przyjeżdżać, mam nadzieję, że kolejnych takich zakazów nie będzie, no ale to są sprawy niezależne od nas. Cieszmy się tym, póki można, i zapraszamy co wtorek na targowisko gminne do Kozłowa Biskupiego.
11: Mówił wójt Maciej Monika. Kuchareczki z gminy Rybno zapraszają na cykl spotkań pod hasłem Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. To nowość, celem której jest integracja mieszkańców, ale też promocja lokalnych produktów. Punktem wspólnym wydarzeń będzie potańcówka, mówi Damian Kwaśnik z koła.
13: Mamy cykl czterech spotkań, gdzie pierwsza tak naprawdę będzie 11 lipca. O godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. Potem kolejna impreza będzie 25 lipca, też o godzinie 19. Potem mamy kolejną imprezę 1 sierpnia i oraz 15 sierpnia mamy zakończenie naszej rybnowskiej siesty.
11: Przypominamy, że w życie weszły nowe przepisy ustawy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzają one obowiązek używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego. Kaski warto nosić nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo.
14: W Sochaczewie też zdarzały się zdarzenia drogowe, gdzie przede wszystkim ci młodzi użytkownicy na przykład hulajnóg trafiali do szpitala z potężnymi urazami głowy. Jako policjantka wiem bardzo dobrze, że urazy głowy są bardzo niebezpieczne i choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, na przykład tych obrażeń, mimo wszystko w tej głowie może coś się dziać. To mogą być różnego rodzaju krwiaki, to mogą być różnego rodzaju wylewy, które w tej chwili nie dają o sobie znać, ale za godzinę, dwie może być dramat.
11: Mówiła starszy aspirant Agnieszka Dzik.
15: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.
16: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
15: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
17: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
15: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Europa wkracza w kolejną falę upałów. Prognozy dla zachodniej i częściowo południowej części kontynentu są nieubłagane. Wskazują, że termometry poszybują do 35 czy nawet 40 stopni. A w Polsce? U nas, spójrzcie tylko za okno, pogoda jesienna. Wieje i to bardzo mocno. Najmocniej i tak nie w centrum, ale nad Bałtykiem. Tam chyba raczej opalać się czy kąpać w morzu nie można. I jeżeli chodzi o ten najbliższy tydzień, teraz na termometrze 18 stopni, ale ten najbliższy tydzień będzie pochmurny i deszczowy. Z mojej mapy pogodowej wynika, że dzisiaj, właśnie dzisiaj jest najwięcej słońca, chociaż i dziś o to słońce, trudno wypatrzyć to słońce, a temperatury w okolicach 22-23 stopni.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 6 minut po 11. Dzień dobry. Grażyna Belimowska-Gajda. No to prognozy są, o teraz zaświeciło słońce, są takie mało wakacyjne, jeżeli macie właśnie urlop i wyjechaliście nad polskie morze, no cóż, trochę źle trafiliście. Zachód słońca o której? O 20.56, a my w tej godzinie wbrew pogodzie zajmiemy się również kalendarzem wakacyjnym w Sochaczewie, bo wakacje są bardzo bogate w różne wydarzenia i to adresowane zarówno do dzieci, jak również dorosłych, więc jeśli nie macie urlopu, a wolne popołudnia i wieczory, to za chwilę kilka propozycji.

0: 1922 roku. I 8 lipca 2024 zmarł Tadeusz Woźniak, kompozytor, wokalista w zespołach Niebiesko-Czarni, Dzikusy i Czterech. Urodził się 6 marca 1947 roku. I jeszcze takie daty. Rok 1896 w Lwowie zakończono pracę nad uważaną za największy obraz o tematyce religijnej na świecie. Chodzi o panoramę malarską Golgota autorstwa Jana Styki, Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego. Jeszcze mamy kilka premier filmowych. Nie wiem, czy ktoś pamięta taki film Zbrodniarz i Panna. Rok 63, premiera tego filmu. Rzeczpospolita Babska w reżyserii Hieronima Przybyła, rok 69. I to na razie tyle, a teraz już powracamy do głównego tematu, który za chwilę audycja powiatowa i między innymi będzie o dniach rodziny. Podsumowanie tego wydarzenia.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
14: Agencja

0: Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
6: Gościem audycji jest Piotr Pętlak, kierownik warsztatu terapii zajęciowej. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
6: Zaczynamy od tematu prezentu. Zupełnie niedawno, w ostatnich dniach, otrzymaliście nowy bus. Piękny, duży samochód. Proszę powiedzieć, skąd ten prezent i jakie znaczenie ma dla warsztatu?
7: Ma bardzo duże znaczenie. Jest to nowy samochód 9-osobowy do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Renault Trafic i ma windę, czyli to, co my bardzo potrzebujemy, czyli windę do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomysł się naprawdę pojawił dwa lata temu, kiedy wymienialiśmy ten większy samochód, 18-osobowy, to już wtedy właśnie podjęliśmy decyzję, że skoro jest taka możliwość, to finansowanie z PFRON-u, to chcemy wymienić również samochód, który mamy od kilka lat. Samochód, który wymieniliśmy, to był Volkswagen 6-letni, lecz już miał przejechane 240 tysięcy kilometrów. My bardzo dużo przywozimy uczestników z terenu całego powiatu sochaczewskiego. Codziennie robimy bardzo duże kursy, żeby nasi uczestnicy mogli to jechać. Głównie po to jesteśmy. To wóz w warsztatach terapii zajęciowej, co dużo osób nie wie, nie jest obligatoryjny. On nie jest obowiązkowy. Ale tak samo jak moja poprzedniczka, tak samo ja, kładziemy na to nacisk, ponieważ wiemy, że z małych miejscowości, z dalekich obszarów wiejskich, niestety uczestnicy, osoby z niepełnosprawnościami czy ich rodziny nie mają jak to jechać do naszej placówki. Więc dlatego staramy się, żeby właśnie ten transport głównie służył osobom, które mają problem z uwagi na odległość, to czy to warsztatu lub również swoją niepełnosprawność, ponieważ sami nie dojadą komunikacją miejską. Dlatego podjęliśmy tę decyzję, że dobrze będzie wymienić ten samochód, który stosunkowo mamy krótko, ale już ma dużo kilometrów przejechanych, ponieważ sprzedamy go jeszcze za dobrą cenę. I w chwili, w której ogłosiliśmy właśnie sprzedaż samochodu starego, niestety nie było kupca. Czekaliśmy na to. Na szczęście tutaj pani starosta Jolanda Gonta uspokoiła całą społeczność warsztatu terapii zajęciowej, że jeśli będzie problem ze sprzedażą tego samochodu, starostwo nam pomoże. Starostwo kupi ten samochód i my będziemy mieli zabezpieczone środki na wkład własny, który jest potrzebny przy projektach dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Cieszymy się, ponieważ wniosek, który złożyliśmy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, uzyskał pozytywną opinię i otrzymaliśmy 151 tysięcy na kupno właśnie tego samochodu, a później właśnie ze sprzedaży, bo jednak nam się udało sprzedać samochód, mieliśmy środki własne i to właśnie nam pozwoliło, żebyśmy za niecałe 240 tysięcy kupili właśnie ten nowy samochód, który na pewno nam posłuży na lata.
6: Już służy, jak rozumiem.
7: Tak, już służy. Już mieliśmy okazję nim jeździć, już nim jeździmy na co dzień, więc się bardzo cieszymy. A to bardzo ważne, ponieważ wiadomo, w naszej pracy samochód musi być dostosowany, musi być w pełni bezpieczny. Robimy bardzo duże trasy i to jest wygoda dla kierowcy. On ma bezpieczną głowę, może się zająć tylko kierowaniem uczestnikami, a nie myśli o tym, czy coś tam jest do naprawy, czy coś trzeba wymienić. A tak samo dla uczestników, wiadomo, i ich rodzin, bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze.
6: I integracja oczywiście też, i tu chcę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało też również miejsce w ostatnich dniach, a ma też miejsce co roku, bo co roku organizujecie Dzień Rodziny. Co to za święto?
7: Tak, Dzień Rodziny to również mój pomysł, kiedy przyszedłem do warsztatu, ponieważ dla nas ważne są więzi, dla nas ważna jest atmosfera, którą mamy w warsztacie i my wszyscy, jako cała społeczność, tworzymy taką jedną wielką rodzinę. I dlatego staramy się, żebyśmy właśnie spotykali się nie tylko w gronie warsztatu u nas na zajęciach, ale również trzeba pamiętać, że uczestnik warsztatu, czyli osoba z niepełnosprawnością, to nie jest tylko jedna osoba. To jest cały grono Gordon, to są jego rodzice, rodzeństwo, to są miłości, to są przyjaciele, znajomi, wujek, ciocia, dalsza rodzina. I dlatego staramy się, żebyśmy zawsze robili takie święto, kiedy już mamy okres wiosenno-letni, żebyśmy spotkali się wszyscy razem u nas na miejscu, na przysłowiowym grillu. Czyli tutaj chodzi tylko głównie na moją jedną rzecz, żebyśmy razem spędzili czas i razem po prostu byli w tym gronie i mieli czas właśnie na rozmowę, na wspólne jakieś gry i zabawy. W tym roku również cieszymy się bardzo, że i starostwo powiatowe, pani starosta Anna Pawłowska, jak również burmistrz miasta Daniel Janiak, czy inni nasi przyjaciele przyjechali na to spotkanie, ale najbardziej nas cieszy fakt, że były rodziny naszych uczestników, bo wiemy, jak to jest wyczekiwane dla nich święto i widzimy sami to, kiedy już jesteśmy w warsztacie, jak uczestnicy nasi wyglądają za okna czy za drzwi i patrzą, czy ich członek rodziny, ich gość, którego oni zaprosili, już jest. Ten dzień rodziny to jest naprawdę nasz wspólny czas. Na początku było przedstawienie, później, tak jak mówiłem, grill, rozmowy, ciasto, kawa, herbata i na końcu zwieńczyliśmy ten dzień finałem pucharu bilarda. Jest to taka potyczka, którą gramy od kilku lat u nas w warsztacie, a uczestnicy nie mogą się zawsze nie doczekać. To są duże emocje, duży stres i powiem szczerze, że poziom gry bilarda po tych kilku latach właśnie tego turnieju i posiadania stołu u nas w warsztacie jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki.
6: Tylko się cieszę, że się tak udało. Jak w ogóle u was wyglądają wakacje?
7: Wakacje już niedługo. Mamy przerwę wakacyjną, która jest taką przerwą regulaminową. Musimy taką przerwę też mieć, lecz tak jak każdy z nas wie, każdy czeka na urlop, więc dla nas to jest też bardzo potrzebne. A to też jest spokój psychiczny, ponieważ w chwili, w której my zamykamy placówkę na 3 tygodnie, to jest taki odpoczynek dla nas wszystkich. Czyli tak samo nikt z kadry się nie martwi, że coś tam w budynku się może zadziać, czy coś się dzieje, czy ktoś z pracowników myśli... Bo normalnie wiadomo, kiedy ktoś bierze urlop, to jednak ktoś go zastępuje. A tutaj nie ma potrzeby takiego zastępstwa. Jesteśmy wszyscy razem wtedy na urlopie, wszyscy razem odpoczywamy i ta przerwa jest dla nas naprawdę potrzebna. Ale wiadomo, że czas wakacji trwa dłużej, jak to się przyjęło 2 miesiące. My bierzemy urlop tylko 3 tygodnie i ten pozostały czas również spędzamy bardzo aktywnie. Na pewno mamy wyjazd do Santago. Będziemy w parku wodnym corocznie jeździmy, żebyśmy też właśnie w taki czas, sposób spędzili. Na pewno myślimy jeszcze o rajdzie rowerowym. Również tutaj po powiecie saczewskim chcemy się z uczestnikami, tymi oczywiście, którzy mogą przyjechać jakiś tam niewielki odcinek. Chcemy również wziąć udział w zawodach wędkarskich, jak również w spływie kajakowym. My zawsze te wakacje chcemy tak aktywnie spędzić.
6: A zatem aktywnego i udanego odpoczynku, wypoczynku życzę. Dziękuję już bardzo za tą rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był kierownik warsztatu terapii zajęciowej Piotr Pętlak.
7: Dziękuję bardzo.
5: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Grupa Demon, ostatki na niebie, 20 minut do 12. Już wcześniej powiedziałam, że dzisiaj będziemy wertować kalendarz wakacyjny, różne wydarzenia, różne projekty, które będą realizowane w ciągu tych dwóch wakacyjnych miesięcy. I zapraszam już na pierwszy seans tegorocznego Kina pod Chmurką w ramach budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. I ten pierwszy seans odbędzie się 11 lipca o 21.30, czyli pod gwiazdami w Giżycach przy strażnicy OSP. Ale dlaczego już o tym mówię? Głosowanie na film, który zostanie pokazany podczas tego seansu, trwa do dziś, do godziny 12, więc macie tylko 19 minut. I jeszcze tego samego dnia zostanie ogłoszony wynik tego głosowania. Będzie wiadomo, który film zostanie zagrany dzisiaj. Oczywiście ten, który zdobędzie największą ilość głosów, więc macie jeszcze chwilę, żeby zagłosować na film Kina pod Chmurką w Giżycach. Wstęp bezpłatny, czyli wchodzicie na stronę, na Facebooka Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i głosujecie, tam są wszelkie informacje i głosujecie na wybrany film. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Radio
1: Sochaczew. Reklama.
2: Disney przedstawia.
3: Jestem Vaiana z Motunui.
2: Aktorska wersja uwielbianej animacji. Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
8: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Co dzisiaj proponujemy? Zapraszamy oczywiście. Bar czynny codziennie do 19. Danie dnia, zupa pomidorowa. Drugie danie, kotlet mielony, ziemniaki, mizeria. Dodatkowo, jak zawsze w ofercie, ryba smażona, miruna. Pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni, pierogi ukraińskie. No i deser sezonu, czyli jagodzianki. Zapraszamy gorąco. Bar Grzegory Kuznocin 112B na taki wakacyjny obiad.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
2: To Andrzej Zaucha, Byłaś z serca biciem. Jeden z wielkich przebojów tego artysty. A u nas już za chwilę informacje, wiadomości. Będzie o ewakuacji kolejnych obozów harcerskich. Wichury, pogoda nie sprzyja wypoczynkowi na łonie natury. Szczegóły już za moment.

0: I jeszcze jeden temat pojawi się w wiadomościach o 12:00. To oczywiście matury. Dzisiaj wyniki, dla jednych powód do radości i dumy, a dla drugich niestety poprawka w sierpniu, w najlepszej sytuacji oczywiście.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Minęła 12:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Po 1,5 miliona dla miasta Sochaczew i naszego powiatu oraz mniejsze środki dla każdej z naszych gmin. Umowy z marszałkiem podpisane, to na początek. Joanna Milczarek, mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. Tu nie liczyła się szybkość, a precyzja. W tym serwisie zaglądamy do kroniki policyjnej naszych sąsiadów. Płocczanin zatrzymany za skompletowanie imponującej kolekcji obuwia ze sklepu sportowego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do samorządów z regionu Płockiego, Ciechanowskiego i Żyrardowskiego trafią pieniądze z 7 programów wsparcia. Samorządy podpisały już umowy o dofinansowanie. Gmina Rybno podpisała umowy na realizację 2 zadań. Wsparcie wyniosło ponad 120 tysięcy złotych, mówi wójt Damian Jaworski.
13: Zadania pod nazwą oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi oraz raport z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej gminy Rybno. Umowy zostały zawarte pomiędzy gminą Rybno a województwem mazowieckim. To kolejny dowód na skuteczność gminy Rybno w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz konsekwentnej realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi naszej gminy i poprawie jakości życia mieszkańców.
12: Do miasta Sochaczew trafią środki na remont ulicy Kolejowej, rozbudowę infrastruktury 5 ogrodów działkowych oraz wymianę opraw na LED-owe. To w sumie ponad 1,5 miliona złotych. Podobna kwota zasili konto starostwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Szwarocin-Erminów do granicy powiatu sochaczewskiego. Umowy w ramach programu wsparcia podpisały wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego. Głównie są to środki na modernizację oświetlenia, ale też analizę gospodarczo-energetyczną lub raporty z tejże analizy.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Joanna Milczarek z Kozłowa, biskupiego mistrzynią Polski w technice Nordic Walking. Mistrzostwa odbyły się w minioną sobotę w miejscowości Orle w gminie Wejherowo. Na starcie pojawili się uczestnicy z całego kraju, którzy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Co ważne, Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking skupiają się nie tyle na czasie, w jaki zostanie pokonany dystans, co na poprawnej technice marszu. Ocenę precyzji ruchu przeprowadził 10-osobowy zespół wykwalifikowanych sędziów. Gratulujemy. A teraz informacja z kroniki policyjnej w Płocku. Tamtejsi policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który postanowił skompletować imponującą kolekcję obuwia. Mężczyzna wieczorem wynosił z magazynku sklepu sportowego obuwie, przenosząc je partiami w torbach. Jego zachowanie zauważyła pracownica sklepu, która natychmiast powiadomiła policję. Funkcjonariusze zatrzymali płocczanina na gorącym uczynku, zanim zdołał oddalić się z kolejną partią skradzionego towaru. Mężczyzna ukradł w sumie 90 sztuk butów o wartości ponad 12 tysięcy złotych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
14: Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
15: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu. Techników 71%, ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
14: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących.
2: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 18 stopni na termometrze, temperatury poniżej 20 stopni. Takie wysokości pokażą, takie będą wskazania termometrów nie tylko dzisiaj, ale również kolejne dni poniżej 20, może w weekend być trochę cieplej. Najbliższe dni pochmurne z przelotnymi opadami deszczu. Od poniedziałku więcej słońca i już ciepło, nawet bardzo ciepło. Temperatury 28-27 stopni. Troszkę może wiatr się uspokoił, ale z mapy pogodowej wynika, że wieje z prędkością 32 km na godzinę. U nas aura jesienna, a w Europie już wróciły upały, z którymi muszą sobie poradzić nie tylko władze, ale przede wszystkim mieszkańcy tych krajów.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 12:00, Grażyna Belimowska-Gajda. Dzień dobry. To jest 8 dzień lipca, kolejny dzień wakacji. My dzisiaj sprawdzamy wakacyjny kalendarz. Jeżeli zdaliście maturę, to będą wspaniałe wakacje, mam nadzieję. Najdłuższe być może w waszej edukacji szkolnej. 80% zdało w 2025 roku maturę. W tym roku trochę więcej, lepszy wynik. A umbrella na dzisiaj potrzebna.

0: A u nas już za chwilę hit dnia.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio
2: Sochaczek. Hit dnia.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopur, styrobeton zamiast styropianu.
4: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Być może niektórzy kojarzą ten utwór. Chodzi o piosenkę Supergirl. Chyba ze 25 lat temu śpiewał ten utwór zespół Jerry Mon, a teraz mamy nowe, wspaniałe wykonanie Ale Farben i Anna Klapp. Wokalistka o wspaniałym głosie i Ale Farben, DJ, przede wszystkim miłośnik muzyki. No i mamy taki wakacyjny hit Supergirl.

0: razu nie ma miejsca jak dom, ale niektórzy na pewno będą chcieli wyjechać w wakacje i ta informacja może być dla nich bezcenna. Już wiemy, że w Sochaczewie funkcjonuje terenowy punkt paszportowy. To teraz jak funkcjonuje, w jakich godzinach, w jakie dni? Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko w następujące dni. Przez cały lipiec, poniedziałki w godzinach 10-17.30, od wtorku do piątku w godzinach 8-15.30, a w kolejnych miesiącach poniedziałki od 8-17.30, od wtorku do piątku od 8-15.30. To zapraszamy. Terenowy punkt paszportowy mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze w pokoju numer 16. I oczywiście czeka na nas.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 20.

0: 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
10: Reklama.

0: A my sprawdzamy, co w naszym kalendarzu wakacyjnym i jakie atrakcje czekają nas w Sochaczewie. Od 12.30 do 14.30 Sochaczewska Kolej Wąskotorowa zaprasza do odwiedzenia muzeum największego skansenu tego typu w Europie. Zapraszamy gorąco i jeszcze tylko dodam, że jutro, czyli 9 lipca, odbędzie się pierwszy w tym roku specjalny przejazd wagonami motorowymi MBD1 126 i MBD1 130. Podczas tej podróży w kierunku Puszczy Kampinowskiej zaplanowano 9 fotostopów na dawnych stacjach i przystankach Soczewskiej Wąskotorówki w malowniczych punktach tej trasy i, jak zapewniają organizatorzy, to okazja dla miłośników kolei, fotografii, wszystkich, którzy chcą poczuć klimat podróży z zabytkowymi wagonami motorowymi. Najpierw zwiedzanie muzeum, a potem odjazd pociągu o 10.30. To zapraszamy. Co jeszcze dzisiaj? Tak, na razie interesuje nas dzisiejszy kalendarz. To było Muzeum Kolei Wąskotorowej. O 17.15, od 17.15 do 18.15 bezpłatne zajęcia cardio realizowane w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam do małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2, czyli trochę ruchu w wakacje. I jeszcze jedne zajęcia o 18.30 w rytmie oddechu. Również bezpłatne zajęcia, tyle że tym razem jogi, techniki oddechowe, relaks, wyciszenie, również w Szkole Podstawowej nr 2. To taki program na dzisiejsze popołudnie. Mam nadzieję, że z niego, z tych propozycji skorzystacie.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Roxy i chcę ciebie coraz więcej. Ja mam dla was jeszcze jedno zaproszenie. Tym razem jest to zaproszenie na wyzwanie biegowe z jajem. To już 11 lipca. Posłuchajcie, zaprasza Renata Kubik z Sochaczewskiego Mosiru.
1: Najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy na kolejną edycję tegorocznego wyzwania biegowego z jajem. Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
2: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość. Dla każdego uczestnika mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla, więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy uczestników do wspaniałej zabawy.
1: Przypominam, że można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w Dniu Zawodów. Zapraszamy serdecznie o godzinie 10.
3: Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
7: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
3: Reklama.

0: Sydney Polak i PZ, otwieram wino ze swoją dziewczyną. No może troszeczkę zaczekajmy z tym winem. Zaintrygowałam Was informacją o wyzwaniu biegowym, które już 11 lipca, czyli w sobotę, tym razem w Karwowie. No i pytacie, jaki dystans będzie do pokonania w kategorii co mnie podkusiło, żeby się zapisać, bo to kategoria Open powyżej 16 roku życia. Już spieszę z informacją. To będzie dystans około 1 kilometra, tak powiedziała Renata Kubik, kierownik obiektów Mosiru. Czyli dacie radę, trzeba się jednak zapisać, ale będzie sporo przeszkód, opony i inne trudne przeszkody do pokonania, w cudzysłowie oczywiście trudne. W każdym razie sceneria piękna, bo to las w Gawłowie, otoczenie boiska w Karwowie. Zapisujcie się. Nie wiem, czy są jeszcze miejsca wolne, ale próbujcie. Można też przyjść w dniu zawodów i jeżeli miejsca będą, to się zapisać do biegu, co mnie podkusiło, żeby się zapisać, albo przyprowadzić dzieciaki i je również zapisać. 3 minuty do 13:00, o 13:00 kolejne wydanie wiadomości. Tym razem będą to informacje lokalne i informacje ekonomiczne. Już teraz zapraszam, za chwilę więcej szczegółów.
1: Reklama. Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty Królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt Sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Strażacy ochotnicy z gminy Sochaczew z wyższym ekwiwalentem to najwyższe stawki w powiecie sochaczewskim. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie zachęca do odbioru komunalnych osadów ściekowych w celu rolniczego wykorzystania oraz użyźniania gruntów. W tym serwisie rozmawiamy też z mieszkańcami o tym, co robić w Sochaczewie w wakacje. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Radni gminy Sochaczew zdecydowali o podniesieniu ekwiwalentu dla strażaków OSP ze swojego terenu. Stosowną uchwałę podjęto jednomyślnie podczas dzisiejszej sesji. Jej projekt przedstawił komendant gminny OSP Tomasz Stasiak.
11: Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wynosi 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w ćwiczeniu wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
10: Stawki w stosunku do poprzednich wzrosły o 5 zł.
12: Uważamy, że te nasze straże są bardzo pomocne w wielu kwestiach. W powiecie nasi strażacy będą mieli najwyższą stawkę. Po prostu ich musimy docenić.
10: mówił przewodniczący Rady Gabriel Kubiak. Jak poinformowano podczas sesji, w większości strażacy ochotnicy swój ekwiwalent przeznaczają nie na cele osobiste, a na rozwój jednostki i różnego rodzaju zakupy.
13: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie zaprasza właścicieli gruntów rolnych do nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w miejskiej oczyszczalni ścieków w Sochaczewie. Więcej na ten temat wie Łukasz Matusiak.
14: Osad posiada bardzo dobre właściwości nawozowe, jest bogaty w substancje organiczne i mineralne, jest zasobny w azot, fosfor, wapń i magnez oraz posiada wysokie pH, co sprzyja odkwaszeniu gleby, a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Spółka zapewnia badanie gruntów i osadów wykonane przez akredytowane laboratorium, a sam osad przekazywany jest nieodpłatnie.
10: Szczegóły związane z załadunkiem oraz transportem ustalone zostaną indywidualnie. I zmieniamy temat. Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale też z wyjazdami. Część osób letnie miesiące spędzi jednak w Sochaczewie. Pytaliśmy mieszkańców o sposoby spędzania czasu w naszym mieście.
15: Wydaje się, że można na plaży nad Bzurę bardzo fajnie tam czas spędzić.
16: Na pewno dużo rzeczy, jest dużo wydarzeń, różne nowe miejsca się pootwierały, także jest co robić teraz w Sochaczewie, zwłaszcza w wakacje.
17: Niewiele w sumie można robić. No.
18: Spotykać się z znajomymi, gdzieś wychodzić. Bzura, bulwary, spacerek. Bardzo przyjemnie. Jest za dużo atrakcji, za mało czasu.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
19: Wiadomości ekonomiczne.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
23: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim, w placówce, która jest na skraju bankructwa. To kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurcy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisaną umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
24: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
23: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy ochrony zdrowia. Resort Zdrowia i NFZ dzisiaj przekaże te rozwiązania. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych. To przepustka podczas rekrutacji na studia. W tym roku do egzaminów podeszło ponad 340 tysięcy maturzystów. A co z maturzystami, którym na egzaminie powinęła się noga?
25: Druga szansa to poprawki pod koniec sierpnia, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
26: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
25: Dla ponad 100 maturzystów egzamin zakończył się już w trakcie pisania matury. Powód wnieśli na egzamin telefon komórkowy albo ściągali. Matura możliwa dopiero w maju w przyszłym roku.
23: Dla ponad 100 maturzystów egzamin zakończył się już w trakcie pisania. Powód wnieśli na maturę telefon komórkowy albo ściągali. Początek sesji poprawkowej 24 sierpnia.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 13:05, no to cwaniactwo niektórych zostało ukarane. A propos maturzystów, jak sądzicie, które województwo wypadło najlepiej? Jeśli myślicie, że mazowieckie, to nie najlepiej małopolskie. A tuż zanim świętokrzyskie i mazowieckie, jeszcze zajrzymy dzisiaj do kalendarza wakacyjnego.

Sean Baker i Maloy na 94.9 FM, 17 minut po 13.00. I jeszcze taka propozycja wakacyjna związana z koleją wąskotorową w Sochaczewie. W okresie wakacyjnym pociąg retro zwiększa częstotliwość kursowania. W lipcu i sierpniu rozkładowe wycieczki do Puszczy Kampinowskiej mają odbywać się 3 razy w tygodniu, czyli w piątki, soboty i niedzielę. A propos kolei wąskotorowej, to na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie zastanawiano się, czy znak stop na ulicy Trojanowskiej powinien zniknąć, podczas czy powinien pozostać. Burmistrz Daniel Janiak zwrócił uwagę, że ten znak stop przy przejeździe kolejowym na ulicy Trojanowskiej bardziej przeszkadza niż pomaga i zasugerował, żeby doprowadzić do usunięcia tego znaku. Sam nie może tego zrobić, nie może takiej decyzji podjąć, ale sugerował, że we współpracy z koleją wąskotorową może udałoby się wypracować rozwiązanie korzystne, bezpieczne po zakończeniu sezonu turystycznego, bo jak powiedział, jeszcze raz to powtórzę, ten znak bardziej utrudnia niż poprawia płynność ruchu.

0: Jeszcze odpowiedź na jedno pytanie. Sowaczewskie kino letnie, kiedy? Już spieszę z informacją. 11 lipca, 21.30, Sochaczewskie kino letnie na Targowisku Miejskim przy ulicy Pokoju, film Kogel Mogel, 200 leżaków i darmowy popcorn, więc tylko brać.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew, 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.

0: wolności.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
8: Reklama.

0: męskie granie.
1: Że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Męskie granie 2026. Nareszcie ten utwór wiodący, a u nas nareszcie trzecie słuchaczewskie spotkania z klasykami. To już 13 lipca od 10 do 15 targowisko miejskie przy ulicy Pokoju, a na nim maluchy, motocykle, traktory, wartburgi, syrenki. Różne pojazdy z PRL-u i nie tylko. Będą też stoiska z gadżetami motoryzacyjnymi, objazdowe muzeum PRL-u, futraki, dawne wozy strażackie, przyczepki kempingowe. Będą, co jeszcze będzie? Ach, będzie prezentacja Jelcza, który przez 32 lata woził pasażerów w Sochaczewie. Jelcz pojedzie charytatywnie podczas tych sochaczewskich spotkań z klasykami. Będzie więc okazja, by po raz kolejny przyjechać się zabytkowym autobusem. Mają być kursy co 15 kursy 15-minutowe. O godzinie 11.30, 12.30, 13.30 i 14.30. No to zapraszamy na spotkanie z klasykami od 10 do 15 i zapraszamy oczywiście na przejażdżkę Starym Jelczem.
2: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Słyszysz?
10: Tak,
9: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

vis-a-vis Mateusz Ziółko, a ja jeszcze powrócę do tematu znaku stop przy ulicy Trojanowskiej. Zadzwonił słuchacz i zauważył, że wielu kierowców i tak nie przestrzega tego znaku, ale przypomniał, czy podjął temat przebudowy Alei 600-lecia na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ta przebudowa trwa, prowadzone są prace o wartości, przypomnę, ponad 8 milionów złotych i pytanie słuchacza, dlaczego te prace posuwają się tak wolno. Z dostępnych informacji wynika, że to wszystko z powodu dodatkowych poprawek projektowych. W związku z tymi poprawkami zakończenie robót zaplanowano na koniec listopada 2026 roku. Rzeczywiście w godzinach szczytu ulice Trojanowska i Mostowa mocno się korkują, co bardzo doskwiera kierowcom. Czas przejazdu jest wydłużony. Trwają zmiany w projekcie, takie mam informacje, korekty. Ma być dodane nowe przejście i dlatego między innymi będziemy czekać do końca listopada na oddanie tego odcinka dróg.

0: Niespełna dwie minuty pozostały do 14. O 14 wiadomości. Nie dla wszystkich te wakacje są spokojne. Myślę tu o harcerzach. Kolejne obozy harcerskie z powodu wichury zostały ewakuowane. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Saraczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
5: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
4: Jestem Vaiana!
5: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
6: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. To na początek serwisu. W gminie Brochów spada liczba osób objętych pomocą społeczną. W tym serwisie także dobra wiadomość dla miłośników wędkowania. Zapisy na Puchar Wisły przedłużone. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średnia osiągnięta w kraju to 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Jak na tle ogólnopolskich rezultatów wypadli uczniowie miejskich szkół podstawowych? Najlepszy wynik z języka polskiego osiągnęli uczniowie szkoły podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 4. Obie szkoły przekroczyły krajową średnią. Jeszcze lepiej wypadły wyniki z matematyki. Uczniowie jedynki zyskali średnio 68,6%, wyraźnie przewyższając średnią krajową na poziomie 55%. Drugi najlepszy rezultat osiągnęli ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 6. Język angielski był tradycyjnie najlepiej napisanym egzaminem zarówno w kraju, jak i w Sochaczewie. Najlepszy wynik, 73,7%, uzyskali uczniowie szkoły podstawowej nr 6, a tuż za nimi znaleźli się uczniowie szkoły podstawowej nr 3.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Brochów odczytano raport o stanie gminy. Jednym z jego elementów był punkt związany z pomocą społeczną. Okazuje się, że liczba osób objętych tego rodzaju wsparciem ma tendencję spadkową.
11: Pomocy społecznej w 2025 roku uzyskało 172 osoby, co stanowi 3,88% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny w stosunku do 2024 roku łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 24 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 7. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 29 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2024 o 4 osoby.
10: Mówiła zastępca wójta gminy Brochów Natalia Makowska. Dobra wiadomość dla spóźnialskich. Przedłużono zapisy na 17. edycję Pucharu Wisły w Wyszogrodzie. To największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. Jak będą przebiegać w tym roku? O tym Rafał Choro, prezes koła SUM54 Wyszogród.
12: Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły. Jest to południowy i północny brzeg.
10: Przedłużone zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca. Szczegóły na Facebooku koła SUM54.
13: Ministra zdrowia przedstawiła propozycje zmian w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
14: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
13: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie. Wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Wieje, od czasu do czasu pada, na termometrze tylko 19 stopni, pogoda trochę jesienna, słońca, na razie nie widzimy słońca, wiatr wieje z prędkością 31 km na godzinę, a więc zdecydowanie spokojniej jest u nas niż nad Bałtykiem, tam raczej opalać i kąpać się w morzu ze względu na deszcz i wzburzone fale nie można. U nas chyba też dzisiaj kąpieli w jeziorach i rzekach nie polecamy i cały ten tydzień będzie deszczowy i pochmurny z temperaturami poniżej 20 stopni albo z taką temperaturą około 20 stopni.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 14. Wakacje. Nawet maturzyści mogli spokojnie je rozpocząć, jeśli poznali pozytywne wyniki matur. A w tej godzinie o wakacyjnym kalendarzu, co proponujemy? Letnie warsztaty taneczne w Sochaczewie. Jak będą wyglądały? O tym już pierwsze spotkanie za nami było flamenco. Jakie inne tańce poznamy jeszcze? O tym porozmawiamy w tej godzinie. A teraz Suzy Quatro.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty, a za chwilę w naszym studiu Rafał Karbowiak, właściciel szkoły tańca Pasjonat, a porozmawiamy o letnich warsztatach tanecznych w Sochaczewie, tańce z całego świata. Takie hasło przyświeca tym warsztatom. Kiedy, jak wyglądają, szczegóły już za chwilę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Janiak, Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Rafał Karbowiak, właściciel szkoły tańca Pasjonat. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Po raz kolejny organizowane są w Sochaczewie warsztaty, letnie warsztaty taneczne pod hasłem Tańce z całego świata. Te warsztaty odbywają się nie po raz pierwszy, tylko po raz...
10: drugi.
0: Po raz drugi, tak? A kto był ich pomysłodawcą? Zacznijmy od początku, jak zrodził się pomysł na te warsztaty? Rozumiem, że po raz pierwszy rok temu, tak?
10: Tak. Po raz pierwszy rok temu rozpoczęliśmy taką historię właśnie z tańcami z całego świata. Była to nasza wspólna inicjatywa wraz z burmistrzem i urzędem miasta, żeby wyjść po prostu do naszych mieszkańców i zaproponować im właśnie taniec.
0: W tamtym roku udały się?
10: W tamtym roku udały się te warsztaty. W tym roku już pierwsze mamy za sobą. Były to warsztaty flamenco z Martą Dębską, która jest guru, można powiedzieć, właśnie w tańcach typu flamenco, paso doble.
0: Widzieliśmy krótkie filmiki zamieszczone w internecie, tak, robiły wrażenie. Pięknie to wyglądało, bardzo dobrze nakręcone filmiki zresztą. No dobrze, to kiedy odbywać będą się te zajęcia, bo jedne są za nami, a kolejne przed nami. Ile tak?

0: takich zajęć zaplanowanych zostało?
1: Kolejne warsztaty rozpoczną się już w najbliższą sobotę o godzinie 19.45 i potrwają do 20.30. Tym razem będziemy musieli zmienić troszeczkę lokalizację ze względu na inną imprezę, która będzie się kończyła właśnie na muszli koncertowej, gdzie zazwyczaj te warsztaty się odbywają. Tym razem pewnie zmienimy lokalizację na bulwary.
0: Czyli gdzieś tam głębiej, tak? Nie w amfiteatrze, bo pierwsze odbyły się w amfiteatrze, a gdzieś trzeba będzie was szukać na bulwarach, tak?
1: Tak, dlatego że jest dużo imprez różnego rodzaju w mieście i akurat tutaj jest ryzyko takie, że zazębią się te dwie imprezy, dwie aktywności. W związku z tym przeniesiemy naszą aktywność teraz, nasze tańce na bulwary i tam państwa zapraszamy. Będziemy tym razem tańczyć baciatę.
0: A jaki to taniec? Bo niewiele o tym wiemy. Brzmi tak egzotycznie.
1: Brzmi egzotycznie, natomiast jest bardzo, bardzo miłym, bardzo fajnym tańcem. Można go tańczyć w parze, można tańczyć go solo. To są tańce latynoskie. Miłe dla, my bardzo lubimy, tak, oczywiście tańce latynoamerykańskie jako, ogólnie jako Polacy, no teraz jesteśmy, bardzo dużo osób jest zafascynowanych chociażby z Kolimem, tak, gdzie to też jest taki nasz polski latynos, tak więc...
0: Disco Latino, tak?
1: Disco Latino, tak, oczywiście, natomiast no bachata jest bardzo takim sensualnym tańcem, ale można go zacząć w takiej bardzo przystępnej formie, właśnie na naszych warsztatach sobotnich o godzinie 19.45. Warsztaty poprowadzi Basia Zielińska. Barbara Zielińska jest też wybitną tancerką i tańca towarzyskiego. Później zajęła się właśnie też prowadzeniem własnej szkoły tańca, salsy, baciaty, jak również występowała w wielu programach telewizyjnych typu Mam Talent. Więc warto przyjść.
0: Czyli tacy uznani instruktorzy, znani i uznani, tak?
1: Znani i uznani, dokładnie.
0: To drugie warsztaty, trzecie i czwarte, ile ich będzie?
1: W sumie jest zaplanowanych 6 warsztatów. Kolejnymi będzie to tango argentyńskie o 18 lipca. 8 sierpnia będą warsztaty niespodzianka. Tu nie mogę zdradzić, co dokładnie będziemy tańczyć, natomiast będą to tańce dla każdego, w każdym wieku. I to zostawmy to niespodzianką. Kolejne warsztaty znów 20 sierpnia. Jeszcze raz tango argentyńskie. I 29 sierpnia warsztaty salsy.
0: I to jest koniec, tak? Na finał, tak? Czy jeszcze jakieś podsumowanie już jest zaplanowane, czy to dopiero się okaże w przyszłości?
1: Można powiedzieć, że warsztaty salsy będą takim swoistym podsumowaniem, dlatego że to są warsztaty takie zupełnie otwarte. Na każdych zakładamy, że mogą być zupełnie inne osoby. W związku z tym no, ciężko by było zebrać wszystkich uczestników naszych warsztatów w jednym dniu i podsumować to wszystko z wszystkimi instruktorami. W związku z tym traktujemy te ostatnie 29 sierpnia jako takie swoiste podsumowanie całego okresu wakacyjnego z warsztatami.
0: I niech mi pan powie, kto przychodzi na te warsztaty, bo po pierwszych już jesteście. Ma pan takie informacje od... instruktorki tańca?
1: Bardzo różnie. Ja również oczywiście byłem na tych warsztatach, uczestniczyłem w nich poniekąd. Można powiedzieć, że przedział wiekowy był bardzo duży od takich najmłodszych, myślę, że to około tam 8 lat, którzy brali z nami udział w tych warsztatach. Byli zafascynowani tutaj nawet na takim filmiku naszym, który nakręciliśmy. Widać, jaką fascynacją zaraziła Marta tutaj naszą najmłodszą część uczestników, jak również osoby starsze w wieku już takim normalnie dojrzałym, które uczestniczyły również z wielkim zainteresowaniem i wielkim zaangażowaniem.
0: Czyli według pana to dobry pomysł, takie warsztaty, chociaż jeszcze nie wszyscy ośmielili się i biorą w nich udział, bo to jednak tak na forum publicznym się odbywają. Trzeba się trochę odważyć, by wejść na tę scenę.
1: Tak, chcemy właśnie przełamać ten stereotyp i taką naszą bojaźń. Jesteśmy troszeczkę tacy zamknięci w sobie i boimy się wyrazić swoich emocji publicznie, do czego gorąco zachęcam. Taniec jest naprawdę takim neutralnym sposobem. Nikt tu nikogo nie ocenia, każdy się chce dobrze po prostu bawić i zachęcam do tego, żeby po prostu nie bać się wyjść na scenę razem z wszystkimi i spróbować swoich sił.
0: To jeszcze takie pytanie a propos pogody, bo ostatnio jest kapryśna i cały ten tydzień będzie taki deszczowo-wietrzny, a jeżeli będzie wiało i padało, to co wtedy odwołujemy?
1: No właśnie tutaj zobaczymy, jaka będzie ta aura. Mam nadzieję, że jednak rozpogodzi się do naszego weekendu tanecznego. Jeśli będziemy mieli możliwość przeniesienia się w miejsce bardziej zadaszone, to oczywiście to uczynimy i też zostawimy też osobę, która Państwa pokieruje, te osoby, które się znajdą na bulwarach, żeby Państwa zachęcić do przyjścia do miejsca takiego bardziej osłoniętego.
0: Czyli bez względu na wszystko będą w sobotę.
1: Tak,
0: zapraszamy.
1: Jest.
0: A ja jeszcze tak na koniec chciałam zapytać, już mówiliśmy o tym Latino Disco, to jakie jeszcze są popularne teraz tańce na imprezach, bo to sezon weselny i wakacyjny, dyskotekowy też pewnie.
1: Myślę, że zawsze królują oczywiście takie typowe tańce dyskotekowe, jak również właśnie rytmy latino, które są coraz bardziej popularne u nas. Coraz więcej osób tańczy, coraz więcej osób właśnie odważa się, no tylko takim bardziej zamkniętym gronie. Tutaj warsztaty otwarte są takim trudniejszym momentem, kiedy musimy wyjść na zewnątrz do ludzi. Natomiast generalnie myślę, że właśnie takie utwory typowo pod nóżkę, jak to się mówi, królują jak zwykle na
0: wakacje.
1: Na parkietach.
0: No tak, tylko nie bardzo wiemy czasem, jak sobie z tą nóżką poradzić, tak?
1: A to zapraszamy do nas, my na pewno poradzimy sobie z tym tematem i na pewno nauczymy wszystkich tańczyć do rytmu przede wszystkim.
0: To ja jeszcze na koniec, ponieważ trwają wakacje, wchodząc do studia powiedział pan, że wyjeżdża pan z dzieciakami na... Też na warsztaty wakacyjne, tak?
1: Tak, my to nazywamy obozami tanecznymi.
0: Obozy taneczne,
1: może
0: tak?
1: Brzmi to źle, ale generalnie są po prostu takie warsztaty taneczne, tak jak pani wspomniała, czyli jedziemy na 10 dni dosyć intensywnej pracy. Nie jest naszym celem tylko i wyłącznie plażowanie, tylko chcemy się nauczyć jak najlepiej tańczyć, zintegrować, poznać się nawzajem i przede wszystkim jest tam mnóstwo tańca, ruchu, różnych zajęć właśnie takich
0: to niech mi pan, rozumiem, niech mi pan powie, poza plażowaniem i wycieczkami, to ile godzin tańca na przykład tak planuje pan?
1: Jest to około minimum 4-5 godzin tańca.
0: Dziennie, tak?
1: Dziennie, tak.
0: No to sporo, to taka, tak jak w szkole, 5 godzin, tak, lekcji.
1: Ale to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego, ponieważ te osoby, które jadą na taki obóz, zazwyczaj są zafascynowane tańcem i dla nich taniec po prostu jest przyjemność. W związku z tym nie czuję się aż tak takiego zmęczenia. A nawet jeśli ono jest, to jest to bardzo przyjemne i chce się więcej.
0: Poziom endorfin rośnie.
1: Tak.
0: To jeszcze na koniec zaprośmy. Najbliższa sobota, warsztaty taneczne od godziny
1: 19.45 do 20.30. Zapraszamy wszystkich chętnych. Nie ma znaczenia poziom tańca, nie ma znaczenia wiek. Zapraszamy, po prostu proszę przyjść, spróbować, nie obawiać się, nic złego się stać nie może. Możemy się tylko świetnie bawić.
0: Bulwary nad Bzurą, tak?
1: Zgadza się.
0: A zapraszał Rafał Karbowiak, właściciel szkoły tańca Pasjonat. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
10: Reklama.

0: Eminem i Houdini, dwie minuty do 15. O 15 wiadomości będzie między innymi o zarobkach lekarzy. Czy będą granice, których nie mogą przekroczyć? Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Na sesji Rady Powiatu o działalności szpitala placówka jest coraz lepiej wyposażona. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na wyzwanie biegowe z jajem. Jest więcej miejsc i nowości. Będzie też o sukcesie szkoły podstawowej nr 1 w Sochaczewie, która zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szpital powiatowy w Sochaczewie podsumował swoją działalność w minionym roku. Stosowne sprawozdanie zdał na sesji Rady Powiatu dyrektor Robert Skowronek. Do dobrych informacji należy niewątpliwie liczba wykonanych zakupów, nawet tych najdrobniejszych, które ułatwiają funkcjonowanie szpitala.
7: To jest aparat RTG ogólnoustrojowy za 2 miliony złotych, inkubator za 70 tysięcy, myjnię ultradźwiękową, fotel ginekologiczny, aparat USG to jest 335 tysięcy, tym 300 tysięcy z programu Fenix, cykloergometr, wózek do kąpieli Nazol, elektryczny zasilacz opasek uciskowych, aparat USG dla oddziału chirurgii ogólnej, aparat USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego, stół zabiegowy, system do próżniowej biopsji piersi i z takich rzeczy pomocnym nam w utrzymaniu codziennego funkcjonowania szpitala to jest kupiliśmy ciągnik rolniczy, kuchnię elektryczną, system telewizji przemysłowej na oddziałach, no i zwykłą taką prozaiczną maszynkę do bielenia mięsa, która też dla szpitala kosztuje około 10 tysięcy.
6: Wyzwaniem dla dyrekcji szpitala w tym roku jest jego przystosowanie do najnowszych wymogów przeciwpożarowych.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: 11 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie szykuje kolejne sportowe atrakcje, w tym wyzwanie biegowe z jajem. Tu dobra wiadomość dla uczestników, zwiększono limit miejsc. Pojawią się też nowości.
8: Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
9: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość. Dla każdego uczestnika mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla. więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy.
6: Mówili Renata Kubik i Jarosław Mateusiak. I zmieniamy temat. Szkoła podstawowa nr 1 w Sochaczewie odniosła sukces, kwalifikując się do elitarnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Zbadaj, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Placówka znalazła się w gronie zaledwie 100 szkół podstawowych z całej Polski, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się mądrego i bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce. O wejście do programu rywalizowało aż 470 placówek ze wszystkich 16 województw. Gratulujemy.
10: Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto, centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
11: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
10: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
12: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
13: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
12: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
1: Pogoda.
14: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co w kalendarzu? Nie w kalendarzu, w pogodzie. 19 stopni. Do kalendarza zajrzymy za chwilę. 19 stopni. Wiatr wieje z prędkością. Nic się nie zmienia. 31 km na godzinę. W tym momencie nie pada, ale pogoda dzisiaj jest bardzo dynamiczna i kapryśna. Pada, nie pada, czasem wyjrzy słońce. Generalnie cały tydzień będzie wietrzny i deszczowy. Pocieszeniem dla nas mieszkających w Sochaczewie i w centrum kraju może być tylko to, że nad morzem wieje zdecydowanie mocniej i tam ani plażować, ani pływać raczej nie możemy. Chociaż u nas też trudno w taką pogodę. Ale basen miejski zawsze otwarty.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 15. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. My dziś wakacyjnie gramy oczywiście. Dużo wakacyjnych przebojów. Dużo słonecznej muzyki. Kalendarz wakacyjny, tak. A w tym kalendarzu wakacyjnym również takie daty jak 11 lipca, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. O tym też dzisiaj powiemy w tej godzinie. Bonnie Tyler.

0: tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Kultura ludowa Mazowsza, różnorodność ukształtowana przez historię i przyrodę. Położenie Mazowsza w centralnej Polsce oraz rozwój szlaków handlowych sprawiły, że region odgrywał istotną rolę w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Przez Mazowsze przebiegały ważne drogi lądowe i wodne. Po włączeniu księstwa mazowieckiego do korony w 1526 roku, a następnie przeniesienie stolicy państwa do Warszawy w 1596 roku, znaczenie regionu jeszcze bardziej wzrosło. Na bogactwo mazowieckiej kultury ludowej wpływ miały nie tylko wydarzenia historyczne, lecz przede wszystkim zróżnicowane warunki przyrodnicze. Gęste puszcze, doliny Wisły, Narwi i Bugu, liczne rzeki oraz rozległe równiny sprawiły, że w poszczególnych częściach regionu rozwijały się odmienne formy gospodarowania i życia codziennego. Ogromny wkład w poznanie dawnej kultury Mazowsza wniósł Oskar Kolberg. Już od lat 40. XIX wieku prowadził badania terenowe, dokumentując życie mieszkańców regionu, ich zwyczaje, pieśni, obrzędy i rzemiosło. Zebrany materiał pozwolił mu podzielić Mazowsze na cztery główne obszary etnograficzne, różniące się krajobrazem, tradycjami i kulturą mieszkańców. Mazowsze polne po zachodniej stronie, Mazowsze leśne, na które składały się ziemie wschodnie, Mazowsze stare na prawobrzeżu Wisły i Bugu i na obu brzegach Narwi oraz Mazowsze pruskie. Materiały zgromadzone przez Kolberga pokazują, że mieszkańców całego Mazowsza łączyły przede wszystkim rolnictwo i hodowla, jednak w zależności od położenia rozwijały się również inne zajęcia. W dolinach Wisły, Bugu i Narwi ważną rolę odgrywały rybołówstwo i flisactwo. W pobliżu lasów myślistwo oraz gospodarka leśna, a niemal wszędzie rozwijały się różne gałęzi rzemiosła, takie jak garncarstwo, bednarstwo, koszykarstwo czy tkactwo. To właśnie ta różnorodność zawodów, wynikająca z warunków naturalnych i historii regionu, ukształtowała bogactwo mazowieckiej kultury ludowej. Na terenach bogatych w lasy szczególnie rozwinęło się budownictwo drewniane oraz snycerstwo. Z drewna wykonywano nie tylko domy i budynki gospodarcze, ale również meble, narzędzia, sprzęty codziennego użytku oraz rzeźby o tematyce religijnej. Z biegiem czasu proste formy użytkowe wzbogacano o coraz bardziej rozbudowane zdobienia, które stały się charakterystycznym elementem mazowieckiego rzemiosła ludowego. Istotne miejsce w kulturze regionu zajmowały także tkactwo oraz hawciarstwo. Przez stulecia mieszkańcy sami przygotowywali włókno, tkali płótno i wełnę, a następnie szyli z nich odzież oraz elementy wyposażenia domów. Poszczególne regiony wykształciły własne wzory, ornamenty i zestawienia kolorystyczne, które do dziś stanowią jeden z najważniejszych wyróżników mazowieckiej sztuki ludowej. Tkactwo było przede wszystkim zajęciem zimowym, jednak przygotowanie surowców trwało niemal przez cały rok. Podstawowym materiałem do wyrobu tkanin był len, konopie oraz wełna owcza. Ich obróbka wymagała wielu czasochłonnych czynności oraz specjalistycznych narzędzi, a samo tkanie odbywało się na drewnianych krosnach. Proces polegał na przeplataniu nici wątku z odpowiednio przygotowaną osnową, co pozwalało tworzyć tkaniny o różnorodnych splotach i wzorach. Na krosnach wykonywano nie tylko płótna przeznaczone na odzież, ale również chodniki, narzuty czy tak zwane szmaciaki powstające z pociętych pasków zużytych tkanin. Był to przykład dawnego gospodarstwa zgodnego z zasadą, że w wiejskim domu nic nie mogło się zmarnować. W XIX wieku rozwój przemysłu i produkcji fabrycznej stopniowo ograniczył znaczenie tradycyjnego tkactwa, jednak najdłużej zachowało się ono we wschodniej części Mazowsza, gdzie do dziś jest pielęgnowane przez twórców ludowych. Jednym z najstarszych rzemiosł było plecionkarstwo, które rozwinęło się z potrzeby przechowywania i transportowania żywności oraz innych produktów. Do wyplatania wykorzystywano przede wszystkim wiklinę, korzenie sosny i jałowca, słomę, rogożynę, korę brzozową, łyko lipowe oraz młode, giętkie pędy drzew. Z tych naturalnych materiałów wykonywano kosze, misy, kufry, pudełka, ule, pułapki do połowy ryb, siedziska krzeseł, kapelusze, a nawet elementy wozów i ogrodzeń. Plecionkarstwo rozwijało się szczególnie na terenach obfitujących w wiklinę, zwłaszcza w Dolinie Wisły. Powstawały tam wyspecjalizowane ośrodki rzemieślnicze, z których jeden z najbardziej znanych była Lucimia na południowym Mazowszu. Miejscowi twórcy słynęli z charakterystycznych koszy zwanych kabłonczokami, wyróżniających się płaską ścianą oraz osadzonym w niej kabłonkiem. Choć wyplatanie wymagało dużej wprawy i doświadczenia, było powszechnym zajęciem mieszkańców wielu nadwiślańskich miejscowości. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziedzin sztuki ludowej jest rzeźba. Choć pozostawała pod wpływem stylów historycznych, takich jak gotyk, renesans czy barok, zachowała własny, charakterystyczny wyraz. Podstawowym materiałem było drewno, natomiast kamień wykorzystywano znacznie rzadziej, głównie do większych form monumentalnych. Najczęściej powstawały przedstawienia tematyce religijnej, wizerunki Chrystusa, Matki Bożej oraz świętych, wzorowane na dziełach oglądanych w kościołach. Rzeźba ludowa nie pełniła wyłącznie funkcji dekoracyjnej. Była przede wszystkim wyrazem wiary i elementem kultu religijnego, stanowiąc pośrednika między codziennym życiem człowieka a sferą sakrum. Większość dawnych twórców pozostaje anonimowa. Byli to najczęściej wiejscy samoucy, cieśle lub wędrowni świątkarze, których prace do dziś można spotkać przy drożnych kapliczkach i krzyżach rozsianych po całym Mazowszu. Kultura ludowa Mazowsza nigdy nie była zjawiskiem niezmiennym przez kolejne stulecia i sąsiednimi regionami, jednocześnie zachowując własny charakter. Wraz ze zmianami społecznymi i gospodarczymi pojawiały się nowe formy twórczości oraz nowe motywy zdobnicze, które wzbogacały lokalne dziedzictwo. Dzięki temu mazowiecka sztuka ludowa pozostaje żywym świadectwem historii regionu i umiejętności jego mieszkańców, a wiele dawnych tradycji jest to dziś pielęgnowanych przez twórców ludowych, regionalistów i muzea etnograficzne. Niniejszy tekst powstał w oparciu o następujące prace. Mazowiecki szlak tradycji, co krok to obyczaj, pod opracowaniem merytorycznym Małgorzaty Przytuły, Warszawa 2018. Wystawa Kultura artystyczna wsi mazowieckiej pod redakcją Antoniego Śledziewskiego, Warszawa 1962. Tradycje mazowieckiej wsi, przewodnik turystyczny Magdalena Walusiak przy konsultacji merytorycznej Iwony Majewskiej, Warszawa. I sztuka ludowa na Mazowszu, katalog wystawy 1958, komisarz wystawy Antoni Śledziewski, Warszawa 1958. Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
0: Tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Słyszysz? Tak, do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzę.

0: Czy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
1: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
2: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew. Czyste 3.
3: Reklama.

0: 28 minut dzieli nas od 16. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 11 lipca. W Sochaczewie uroczystość odbędzie się o godzinie 13 przy siedzibie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. Podczas tej uroczystości odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa. Szczegóły uroczystości przedstawi Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą.
1: Zostaną pamiętnione tablicą odsłoniętą na froncie gmachu muzeum, połączone później z rysem historycznym, z przemówieniami, no i z prelekcją, która nawiązuje do takiego głośnego ostatnio w mediach tematów i dyskusji, w której bierze zarówno strona ukraińska, jak i polska udział, mianowicie porównania działań ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej oraz Armii Krajowej na terenach, gdzie doszło do takich największych zbrodni, największych pacyfikacji. No, przede wszystkim wydaje mi się, że jednak warto tutaj zaznaczyć, że między działaniami Armii Krajowej a Ukraińskiej Armii Powstańczej nie ma jakiejś symetrii.
0: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Zapraszamy na uroczystość 11 lipca o 13 przy siedzibie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. A to już grupa Wilki i Nawoye.

0: Przypominam, Renita, my sprawdzamy, co się dzieje na Socherewskich drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: No i leje jak z cebra, co kierowcom jazdę nie ułatwia, tym bardziej, że to jest taka godzina, kiedy powracamy z pracy do domu. W centrum miasta duży ruch, ulica Warszawska zatłoczona, szczególnie na skrzyżowaniach, trzeba zaczekać, skrzyżowanie Alei 600-lecia z Piłsudskiego, Staszica, Traugutta, 15 sierpnia. Wszystkie ulice prowadzące do Warszawskiej zatłoczone i sama Warszawska również. Skrzyżowanie Płocka, Łowicka, Gawłowska. Tu też musicie zaczekać. Wracamy z pracy. Duże natężenie ruchu. Jeśli chodzi o obwodnicę, to nie jest tak źle. Większy ruch na rondzie w Kuznocinie, rondzie braci Garczyńskich, a zjazd i wjazd na 92. Tutaj nie ma większego dramatu, chociaż chwilę jak zawsze trzeba poczekać. 92 w kierunku Warszawy to połowa Paprotnia, tu większy ruch, w Teresinie też spory ruch. I takie punkty newralgiczne w drodze do Warszawy, Piorunów, musicie poczekać, Błonie, Ołtarzew i Ożarów. A pamiętajcie również, że w Sochaczewie nadal zamknięta jest Aleja 600-lecia, w związku z tym objazd odbywa się ulicą Trojanowską i tam spore zagęszczenie pojazdów, jak zawsze o tej porze. Jeżeli chodzi o roboty drogowe, to kierunek gmina Nowa Sucha, tam również w trwają prace drogowe. Jednym pasem odbywa się ruch, w związku z tym też trzeba poczekać na światłach. Różki, Janów, tu rondo w Różkach, też sporo aut i tu też musicie uzbroić się w cierpliwość. Co prawda sezon jest wakacyjny, ale nie wszyscy mają urlopy i wakacje. Jeździmy do pracy i wracamy z pracy. Jeżeli macie jakieś informacje, które ułatwią podróżowanie innym użytkownikom dróg, to zadzwońcie do nas, podzielcie się nimi. 46 862 22 22. Telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
12: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
17: Reklama.

Dodaj mama, tym razem obco brzmiąca. 8 minut do 16. O 16 kolejne wydanie wiadomości. A jeszcze taka informacja, będą informacje lokalne i nie tylko. Jeżeli chcecie trochę aktywności fizycznej, proszę bardzo, 17.15, 18.15 bezpłatne zajęcia cardio w szkole podstawowej numer 2, a 18.30 w rytmie oddechu też bezpłatna joga również w szkole podstawowej numer 2. No to wakacyjne aktywności. A teraz muzycznie Kate Ryan.

Niespełna 4 minuty do 16. O 16 kolejne wiadomości, informacje lokalne i informacje ekonomiczne. Będzie również o tegorocznych maturach.

0: Reklama.
1: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Disney przedstawia.
6: Jestem Vaiana z Motunui. Już blisko nowy ląd.
5: Aktorska wersja uwielbianej animacji.
7: Na drodze tej.
5: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
12: No i mamy godzinę 16, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Są wyniki matur w powiecie sochaczewskim. Chopin znów najlepszy pod względem zdawalności. To na początek. Na rynki i targowiska w powiecie sochaczewskim wraca możliwość handlu drobiem i gołębiami. W tym serwisie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Rybnowska siesta pod gwiazdami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów maturalnych. Dane dla powiatu sochaczewskiego pokazują, że najlepsze rezultaty ponownie osiągnęli uczniowie Liceum Chopina. Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 172 absolwentów tejże szkoły, a świadectwo dojrzałości otrzymało 169 osób. To najwyższa zdawalność w powiecie, która po egzaminach poprawkowych może się jeszcze poprawić. Najlepiej spośród techników wypadło technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Prywatne Liceum Siostry Niepokalanek osiągnęło z kolei najwyższy wynik średni z egzaminu podstawowego z matematyki. Analiza wyników pokazuje, że podobnie jak w poprzednich latach, maturzyści z powiatu sochaczewskiego zdecydowanie najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim. W większości szkół średnie wyniki z tego przedmiotu były wyraźnie wyższe niż z języka polskiego, a egzaminy ustne z języka angielskiego niemal wszędzie zakończyły się 100% zdawalnością.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Dobra wiadomość dla osób trudniących się hodowlą ptactwa. Na rynki i targowiska w powiecie sochaczewskim i nie tylko wraca możliwość handlu drobiem i gołębiami. Ma to związek z najnowszą decyzją wojewody, mówi wójt Maciej Monika.
14: Wczoraj otrzymaliśmy informację, że uchylone zostało zarządzenie w sprawie zakazu handlu drobiem, gołębiami na targowiskach i właśnie od dzisiaj już można było handlować. Zapraszam serdecznie, bo wiem, że wiele osób się dopyta, chciałoby kupić jakiś drób, można już przyjeżdżać. Mam nadzieję, że kolejnych takich zakazów nie będzie, no ale to są sprawy niezależne od nas. Cieszmy się tym, póki można, i zapraszamy co wtorek na targowisko gminne do Kozłowa Biskupiego.
13: Kuchareczki z gminy Rybno zapraszają na cykl spotkań pod hasłem Rybnowska Siesta pod Gwiazdami. To nowość, celem której jest integracja mieszkańców, ale też promocja lokalnych produktów. Punktem wspólnym wydarzeń będzie potańcówka.
15: Mamy cykl czterech spotkań, gdzie pierwsza tak naprawdę będzie 11 lipca, startujemy o godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. Potem kolejna impreza będzie 25 lipca, też o godzinie 19. Potem mamy kolejną imprezę 1 sierpnia i oraz 15 sierpnia mamy zakończenie naszej rybnowskiej siesty.
13: Mówił Damian Kwaśnik z koła.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
20: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim, w placówce, która jest na skraju bankructwa. To kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurcy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisaną umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
21: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
20: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych. Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy ochrony zdrowia. Resort Zdrowia i NFZ dzisiaj przekaże te rozwiązania. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych. To przepustka podczas rekrutacji na studia. A w tym roku do egzaminów podeszło ponad 340 tysięcy maturzystów. A co z maturzystami, którym na egzaminie powinęła się noga?
22: Druga szansa to poprawki pod koniec sierpnia, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
23: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności, tylko z jednego przedmiotu.
22: Dla ponad 100 maturzystów egzamin zakończył się już w trakcie pisania matury. Powód wnieśli na egzamin telefon komórkowy albo ściągali. Matura możliwa dopiero w maju w przyszłym roku.
20: Dla ponad 100 maturzystów egzamin zakończył się już w trakcie pisania. Powód wnieśli na maturę telefon komórkowy albo ściągali. Początek sesji poprawkowej 24 sierpnia.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
12: 4 minuty minęło od 16:00, moi drodzy. Letnie granie w Radiu Sochaczew, a jak latko i pogoda za oknem iście letnia, czyli co, lekki deszczyk, no to pozostaje się wspierać właśnie dobrą muzyką. I tak też czynimy. George Harrison, God My Mind Set On You, do tego James Hype i Kombi, Kochać Cię Za Późno w hicie dnia. Tak jeszcze formalnie zerkam na kartkę z kalendarza. Mamy środowe popołudnie, 8 lipca dokładnie. Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna, Piotr, Jan i Eugeniusz dziś świętują imieniny, a ja składam wszystkim świętującym najlepsze, najlepsze życzenia. 3, 2, 1.
16: Letnie granie.
12: Można wystukiwać rytm na przykład na kierownicy, jak stoicie w korku. I got my

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Pozostając w wakacyjnym klimacie, 13 minut minęło od 16:00, kombi kochać cię za późno w hicie dnia. Jaka jest różnica między zwykłym autem a kombi na wakacjach? W zwykłym aucie mówisz rodzinie, nie bierzemy tego dmuchanego krokodyla, bo się nie zmieści, a w kombi dmuchasz krokodyla jeszcze w domu, bo i tak wchodzi bez problemu. Wchodzi też właśnie kombi i to do ucha. Róbcie głośniej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

20 minut po godzinie 16. Jak się czujecie bez perspektywy żadnego meczu piłkarskiego Mistrzostw Świata? Taki dzień przerwy nam się trafił i faktycznie ciężko sobie zaplanować jakieś atrakcje na wieczór. Chyba będzie

0: o znaczeniu historycznym. Mnóstwo tu miejsc, które warto odwiedzić, w których możemy odpoczywać. Otulina Campinosu, czy chociażby odległość do rzek, czy zbiorników wodnych. O tym wszystkim w Radiu Sochaczew posłuchacie i mam nadzieję, że wśród grona słuchaczy znajdą się tacy, którzy pomyślą sobie: o, wsiądę w samochód albo biorę rower i odwiedzę te miejsca, bo naprawdę, naprawdę warto. Gdzie dzisiaj pojedziemy? O tym przed 17.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to wyruszamy na drogi, moi drodzy. Na drogach pogoda też swoje dokłada. W wielu miejscach przelotne nawałnice, przelotne deszcze, więc to także może wpływać na komfort jazdy. Zachowajcie ostrożność i pamiętajcie, że jazda na zderzaku jeszcze nikomu nie pomogła. Jeśli chodzi o samo miasto, na Warszawskiej postoicie na światłach. Nieco wolniejszy przejazd właśnie na wysokości Staszica i Traugutta. Do tego Gawłowska, Płocka i Łowicka, czyli tutaj, gdzie te drogi się łączą, także samochodów przebywa. Trojanowską pojedziecie wolniej Aleją 600-lecia, Piłsudskiego, czy chociażby Cegielnią, czyli odcinkiem między 15 sierpnia a Rondem Kuznocińskim. W pozostałych miejscach drogi drożne, samochodów też sporo na 50, czekających na przejazd przez obwodnicę i na wjazd do miasta. Sporo aut na odcinku między Stolicą a Sochaczewem na 92 i 580, wolniej przez Błonie, Ołtarze, Fożarów Mazowiecki, Stare Babice, Leszno. Tutaj też korki nieco dłuższe. Jeśli chodzi o A2, ciasno na wysokości Stolicy i Pruszkowa, tutaj spowolnienie, ale potem już na prostych odcinkach droga wygląda zdecydowanie lepiej. Do Wiski tak mniej więcej. Potem w kierunku Łodzi też raczej bez utrudnień. Do jazdy do Łowicza, czy droga do Wyszogrodu 50, czy chociażby do Sannik, do Gąbina, Rzechlina. Tutaj te wszystkie odcinki wyglądają nieźle. Więc jeżeli dzisiaj ruszacie na wakacje, to poza deszczem to raczej nic nie powinno wam na drodze stawać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więź.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Letnie granie.
13: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: 8 minut do godziny 17, ale Farben za nami, a przed nami Poważenie Kawą 3, kawałek do tańca i oczywiście Headway, What is Love. A dzisiaj w audycji 4 strony regionu po godzinie 18.20 zabiorę Was do Brochowa. Tam znajduje się niesamowita budowla sakralna, czyli kościół, który jest kościołem obronnym, jeden z nielicznych w Polsce, jedyny w powiecie sochaczewskim. W sytuacji zagrożenia może całkowicie zmienić swoje przeznaczenie. I oczywiście, aby tak nie było. Natomiast unikalna budowla latem przyciąga także ze względu na odbywające się tam koncerty. O tym i nie tylko w Radiu Sochaczew usłyszycie właśnie po 18.20. Odkrywam przed Wami naprawdę perły naszego regionu w bliskiej i dalszej odległości. Miejsca warte odwiedzenia, być może to Was zachęci, zmobilizuje. Zwłaszcza, że nie potrzeba wielkich nakładów finansowych. Wystarczy rower, chęci albo nawet nasza wąskotorówka, by wybrać się na naprawdę niesamowite wycieczki. I o tym w Radiu Sochaczew także.

0: no more.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Jest 17, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie.
6: A na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek. Mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
6: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
8: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
6: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
9: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce, czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca i wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
10: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski i rozszerzoną matematykę.
11: To jest potrzebne tobie na studia?
10: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
6: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 17 stopni mamy w Sochaczewie, chociaż temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa, bo chmury spowiły niebo, co chwila pada i wieje z prędkością nawet do 40 km na godzinę. Jeśli pod ręką macie okulary przeciwsłoneczne, to na razie można je schować. Jakość powietrza za to bardzo dobra, no a wieczór na poziomie 14-15 stopni, więc też ta temperatura odczuwalna będzie niższa. 12 stopni nad ranem, przelotne deszcze mogą z nami zostać do piątku, ale w weekend nieco cieplej, bo do 25 stopni, wszystko zależy od chmur. Przelotne deszcze cały czas mogą się pojawiać jutro i pojutrze, koło 2 dych te wyniki maksymalne. No ale potem z każdym dniem powinno być nieco cieplej, no i weekend podobno bez deszczu. Czy tak będzie? pożyjemy, zobaczymy.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Letnie granie.
5: A w tej godzinie zaproszenia na koncerty do posłuchania muzyka na żywo w klimacie disco. Będzie fajna impreza w mieście i ja wam o tym wszystkim zaraz opowiem, także powiem, kto zagra. Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew. 5 po 17. Witam wszystkich, którzy dołączają do grona słuchaczy.

0: 18 minut minęło od 17. Dua Lipa Physical. Dua Lipa ostatnio przecież koncertuje, także i w Polsce bywała i pewnie bywać będzie, mam nadzieję, bo zawsze to jest niezłe show. Ale nie trzeba jeździć daleko, by bywać na fajnych imprezach. Można rozejrzeć się też w naszym pięknym regionie i w okolicach Sochaczewa. Tak też jest na portalu tusochaczew.pl. Jeżeli znajdziecie nagłówek Rybnowska Siesta pod gwiazdami, będą 4 spotkania, to warto kliknąć i przeczytać, co się tutaj w naszym powiecie będzie działo. No i 11 lipca odbędzie się pierwsze spotkanie tego typu, właśnie Rybnowska Siesta pod gwiazdami. Więcej o tym już teraz Damian Kwaśnik.
1: Mamy cykl 4 spotkań, gdzie pierwsza tak naprawdę będzie 11 lipca, startujemy o godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. Potem kolejna impreza będzie 25 lipca, też o godzinie 19. Potem mamy kolejną imprezę 1 sierpnia i oraz 15 sierpnia mamy zakończenie naszej rybnowskiej siesty.
0: A to wszystko właśnie w myśl promocji lokalnych produktów, spotkania, integracji, rozmowy z wystawcami i nie tylko, właśnie w gminie Rybno takie rzeczy. Zachęcam do lektury, planujcie, bo to przecież już w najbliższy weekend.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w

0: kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: 23 minuty dzielą nas od godziny 18, moi drodzy. Dwa ważne wydarzenia, na które was zapraszam. Pierwsze z nich to czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami. To na targowisku miejskim w Sochaczewie już 12 lipca. Od godziny 11 do 15 będą konkursy, atrakcje, zabawy, nagrody, losowania różnego rodzaju. No i oczywiście wśród atrakcji przejażdżka zabytkowym autobusem ZKM-u Sochaczew po mieście podczas zlotu. Odbędzie się także zbiórka na cele charytatywne. Mnóstwo klasyków. Zabytkowa motoryzacja, perełki wyciągane z garaży, trzymane pod kocem właśnie i odświeżane specjalnie na ten dzień. Warto się wybrać na targowisko miejskie w najbliższy weekend, a za moment zaproszenie na wydarzenie muzyczne.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Pięknych wakacji, mnóstwo słońca, pięknych wyjazdów, odpoczynku i cóż, do zobaczenia na koncertach zespołu NA. Pa, pa!

10 minut do godziny 18, moi drodzy, pierwsze karty odkryte. Jak znacie fanpage Radia Sochaczew na Facebooku, znacie naszego Instagrama i słuchacie regularnie Radia Sochaczew, to wiecie doskonale, że już niedługo drugi festiwal Disco Bzura i to jest impreza, która rozpocznie się 25 lipca. Będziemy mieć moc atrakcji w amfiteatrze. Wydarzenie poprowadzą Julia Koligowska z Urzędu Miasta i mój redakcyjny kolega Tomasz Marciniak, prezenter Radia Sochaczew. No i tutaj plejada gwiazd Disco Polo, które będą zagrzewać Was do wspólnej zabawy. No i jak wiemy, jedną z tych gwiazd, która na scenie zamelduje się o 17.30, będzie Dave, którego na pewno kojarzycie chociażby z tego numeru.

0: Także mam nadzieję, że ten numer też na żywo wszyscy usłyszymy. A już za moment w Radiu Sochaczew usłyszymy wiadomości. Natomiast chcę wam powiedzieć, że tych kart i tych gwiazd do odsłonięcia będzie jeszcze trochę, bo nam się szykuje w tym festiwalowym klimacie sochaczewskim naprawdę solidna impreza. Ile gwiazd wystąpi, tego wam na razie nie zdradzę, ale jedno jest pewne, na pewno od godziny 16 do późnych godzin wieczornych będziemy się z wami wspaniale bawić, ponieważ wydarzenie to, czyli drugi festiwal Disco Bzure, organizuje Radio Sochaczew i Urząd Miasta, Miasto Sochaczew. Wspólnie z urzędem przybijamy piąteczkę i zapraszamy wszystkich miłośników disco do wspólnej zabawy i gwarantuję wam, naprawdę będzie się działo.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarze 18, a w Radiu Sochaczew już teraz wiadomości. Zapraszam.
5: Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji minister zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medycznych.
6: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
5: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
7: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
5: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskiem. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
8: Sytuacja niepokojąca. Będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
5: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80 dolarów na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
9: Wzrost do 80 dolarów to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
5: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy ePetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6,78 zł, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Cały czas 17 stopni w Sochaczewie, choć ta temperatura odczuwalna na poziomie nawet 12-13 stopni. Za ciepło to nie jest, ale za to trzeba szukać pozytywów. Wiatr wieje mocno, więc mamy bardzo dobrą jakość powietrza w mieście, a wiatr osiąga prędkość do 35 km na godzinę. Wieczór ciut chłodniejszy, a kolejne dni, no cóż, 20-22 stopnie mniej więcej w ciągu reszty tygodnia, nieco cieplej w weekend, a z każdym dniem kolejnego tygodnia tak po 1-2 stopnie powinno przebywać na termometrze, więc nawet do 27-8 powinniśmy dobić i w kolejnym lipcowym tygodniu zdecydowanie więcej słońca i mniej opadów, bo deszcz chyba praktycznie do weekendu z nami zostaje ten przelotny.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczy w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: A w tej godzinie na pewno zabiorę Was na wycieczkę, ponieważ mamy naszą wakacyjną audycję Cztery Strony Regionu, gdzie tym razem, no cóż, pozostaje Wam zostać z nami i słuchać Radia Sochaczew. 5 po 18, Dance Cake by the Ocean, do tego Bryska. Później m.in. Teddy Swims, Mr. Know It All. Tak Wam gramy w Radiu Sochaczew właśnie w środowe popołudnie, aczkolwiek chmury takie, że nam się trochę ciemniej tutaj w redakcji zrobiło.
10: Letnie granie.

0: 17 minut minęło od godziny 18. Moi drodzy, dzisiaj mamy dzień bez meczów Mistrzostw Świata, dzień przerwy, dzień budowania albo odbudowywania relacji z rodziną, natomiast od jutra już kolejne perełki, a ćwierćfinały wyglądają następująco. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią, Argentyna ze Szwajcarią i tak oto Europa ma dość mocnych przedstawicieli, szóstkę drużyn, jedno miejsce dla Argentyny, czyli reprezentanci Ameryki Południowej, no i Maroko broni honoru Afryki. Nieźle to wygląda, naprawdę. Będzie się działo, wieczory pełne piłkarskich wrażeń, to w najbliższych dniach. No a u nas trochę wrażeń związanych z podróżami po naszym pięknym regionie. Już za moment Cztery Strony Regionu, audycja tematyczna, podróżnicza, informacyjna, przede wszystkim dla tych, którzy zastanawiają się, co zrobić w weekend, w wolnym czasie i dokąd się wybrać. Tu niedaleko. Albo przejechać komunikacją, albo wybrać samochodem lub po prostu rowerem, żeby zobaczyć fajne miejsca w naszym regionie. To polecamy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Jak co tydzień o podróżach małych i dużych, regionalnych i nie tylko w Radiu Sochaczew. Bartek Staniaszek, dziś zabieram Was w okolice Sochaczewa, do miejsca, które związane jest z Chopinem, zachwyca bliską odległością Puszczy Kampinoskiej, ale nie jest to żelazowa wola. Podpowiem, że tutaj znajduje się jeden z nielicznych w Polsce, jedyny w powiecie, kościół warowny, czyli świątynia, która może zmienić swoje przeznaczenie i stać się twierdzą, oby oczywiście tak nie było. Zapraszam Was na 20-kilometrową przejażdżkę z Sochaczewa do Brochowa i samo zwiedzanie oczywiście Brochowa. Razem ze mną o tym pięknym i ciekawym miejscu opowie Marta Przygoda-Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha.
4: No, ja w Brochowie mieszkam już 40 lat, natomiast no, moi przodkowie już praktycznie od, można powiedzieć, XVIII wieku zasiedlali Puszczę Kampinoską, więc no, te tereny są mi bardzo, bardzo bliskie. No i też nasza organizacja propaguje właśnie wiedzę na temat historii gminy Brochów. No a przez to właśnie między innymi chcemy zachęcić właśnie ludzi do poznawania naszego terenu i też oczywiście historii, no ale do tego są oczywiście potrzebni turyści. I można powiedzieć, że ta turystyka w gminie Brochów zasadza się na takich trzech głównych elementach. Pierwszy to jest oczywiście kościół obronny w Brochowie, bazylika pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Brochowie, ze względu na związki z Chopinem, jako miejsce chrztu Chopina, miejsce ślubu jego mamy i taty oraz jego siostry Ludwiki. To jest ten pierwszy element. Drugi element to jest niewątpliwie kolej wąskotorowa, która przebiega przez teren gminy Brochów już ponad 100 lat. A ten trzeci element to jest niewątpliwie Puszcza Kampinoska, bo gmina Brochów ma to szczęście, że leży w otulinie Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku Narodowego. No i to są te właśnie trzy główne elementy, które przyciągają, ale mogą przyciągnąć jeszcze więcej turystów do gminy Brochów.
3: A pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Brochowa sięgają VII wieku przed naszą erą. W piaskach wsi Sianno w 1923 roku znaleziono cmentarzysko z grobami kloszowymi, charakterystycznymi dla schyłku kultury łużyckiej, z którą wiąże się rodowód najdawniejszych Słowian. Podobne cmentarzysko było w Tułowicach. Do dziś istnieją najstarsze miejscowości, jak Kromnów powstały w okolicach 1065 roku i Brochów z 1254. Jak podaje Jan Długosz, po 30 czerwca w 1410 roku przez tereny naszych miejscowości król Władysław Jagiełło prowadził wojska na Grunwald. Z obozu w Kozłowie przeprowadzono

0: wojsko przez Bzurę, właśnie w Sochaczewie albo w Brochowie, a następnie przez Wisłę, powyżej klasztoru w Czerwińsku, aby nie powodować tłoku w mieście. Najprawdopodobniej w Kromnowie specjalnie zbudowano i złożono drewniany most, tak zwany łyżwowy, czyli zbudowany na łodziach. Dziś Brochów to spokojna gmina z Bzurą przy Wiśle, w otulinie Campinosu, oferująca ciekawy wypoczynek i inne liczne atrakcje. Wielu gości odwiedzających te strony świadomie przyjeżdża na dłużej, wykorzystując różne środki transportu.
1: Do tej Puszczy Campinoskiej można dotrzeć chociażby koleją wąskotorową. W związku z tym, że ja na co dzień pracuję w Muzeum Kolei Wąskotorowej, to obserwuję też, jak zachowują się turyści, i mamy takie przypadki, kiedy turyści przyjeżdżają do Sochaczewa pociągiem z Warszawy, kolejami mazowieckimi, przyjeżdżają z rowerami, zabierają te rowery do naszego pociągu retro i dojeżdżają razem z nami na przykład do Puszczy Campinoskiej, do miejscowości Wilcze Tuło, do tej ostatniej naszej stacji w Puszczy Campinoskiej, do tak zwanej bramy do puszczy, bo tam się zaczyna ten czerwony główny szlak przez Puszczę Campinoską, i tam już rowerami wracają do Warszawy. Część też decyduje się zostać u nas na miejscu w gminie Brochów, ponieważ no, w ostatnich latach rozwinęła się też w gminie Brochów ta taka baza agroturystyczna. Można u nas przenocować, także tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Na terenie gminy Brochów w miejscowości Plecywice mamy motoprzystań i tam oprócz tego, że można wziąć udział w spływie kajakowym, to jeszcze też można przenocować. Powiem szczerze, że ja raz tam płynęłam pod tym właśnie spływem kajakowym i muszę powiedzieć, że naprawdę widoki są niesamowite i ja tak trochę może samolubnie powiem, że wcale nie trzeba pojechać czasami w góry czy nad morze, żeby naprawdę doświadczyć takiego piękna przyrody. I też właśnie w pewnym momencie na wysokości Brochowa, no w taki bardzo spektakularny, monumentalny sposób widać też właśnie Bazylikę Brochowską. Także też spływy kajakowe cieszą się u nas dużą popularnością i wiem, że czasami nawet do Plecewic przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
0: Tłumaczy Marta Przygoda Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha. Czas na małą przerwę, bo za moment wrócimy do naszego radiowego zwiedzania Brochowa. Opowiem wam o wyjątkowej budowli sakralnej i chyba moim ulubionym kościele w powiecie sochaczewskim, albo przynajmniej tym najciekawszym.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
2: W naszej audycji wracamy do zwiedzania Brochowa. Ze mną jest Marta Przygoda-Milczarek, prezes Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha, która opowie o kościele, który przyciąga wiernych i turystów na różne sposoby. I naprawdę to jest miejsce godne odwiedzenia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to notujcie i marsz do Brochowa.
3: Bazylika w Brochowie jest przykładem kościoła obronnego, czyli spełnia on takie dwie funkcje. Z jednej strony spełnia funkcje sakralne, jest po prostu kościołem, ale z drugiej strony też jest twierdzą. Czyli w tym kościele potencjalnie można się oczywiście bronić. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego już jakby nie dojdzie i takiej potrzeby nie będzie, ale te funkcje obronne przez ostatnie stulecia faktycznie ten kościół spełniał. Wzięło się to stąd, że na przełomie XVI i XVII wieku jeden z właścicieli Brochowa, Jan Brochowski, przedstawiciel rodu Brochowskich, sprowadził do Brochowa Jana Baptystę Wenecjanina, bardzo znanego w tamtym okresie na Mazowszu architekta, i on przebudował kościół w Brochowie w styl obronny. Z jednej strony oczywiście to dobrze, z drugiej to niestety też w pewnym sensie zrujnowało ród Brochowskich, bo też poprzez tą przebudowę zrobili sobie straszne długi, aż w końcu musieli wydać swoją wtedy córkę Agnieszkę Brochowską za Olbrachta Adriana Lasockiego, który ostatecznie przejął Brochów, i tak właśnie Brochów stał się własnością Lasockich. Też ten fenomen Brochowa polega na obecności Chopinów. Brochów jest nazywany rodzinną świątynią Chopinów ze względu właśnie na chrzest samego Fryderyka, na ślub Mikołaja i Justyny Chopin i na ślub jego siostry Ludwiki. I to niewątpliwie też przyciąga jak najbardziej turystów do Brochowa. Też jak często obserwuję, że czasami turyści odwiedzają jakby żelazową wolę, co jest naturalne, bo chcą odwiedzić to miejsce urodzenia Chopina, ale potem, jeśli jeszcze mają czas, to wtedy przyjeżdżają do Brochowa, to jest tam nawet mniej niż 10 minut samochodem, i wtedy chcą zobaczyć to miejsce, gdzie Chopin został ochrzczony. Gdyby ktoś chciał jakby bardziej zgłębić temat bytności Chopina w Brochowie, to zachęcam do przeczytania mojej książki Chopin w Brochowie, która została wydana przez nasze stowarzyszenie. Ona jest dostępna całkowicie za darmo na stronie parafii Brochów, można ją tam sobie pobrać. A dla turystów, tutaj wspólnie właśnie z księdzem proboszczem, zrobiliśmy taką tablicę, która stoi naprzeciwko głównego wejścia do kościoła, i tam jest jakby streszczona cała ta tematyka Chopina w Brochowie, i tam jest też kod QR, który bezpośrednio kieruje do tej książki, ale w tym roku książka też będzie wydana w sposób tradycyjny, papierowy, bo udało nam się pozyskać środki z programu Działaj Lokalnie, tu właśnie organizowanego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, i w drugiej już na jesieni ona będzie dostępna w takiej tradycyjnej formie, i też mamy ją nadzieję udostępniać właśnie turystom.
2: Także trzymamy kciuki za tę publikację. To także dobry pretekst do zapoznania się z historią Brochowa. Być może lektura też zachęci Was do podążania śladami samego Chopina i jego rodziny. Ale nie samym zwiedzaniem człowiek żyje. Czasem zwyczajnie chodzi o to, by odpuścić, odpocząć, zamknąć oczy, wdychać świeże powietrze, pospacerować. I tutaj także Brochów ma wiele do zaoferowania. Po prostu oderwijcie się od obowiązków i miejskiego zgiełku. Zostawcie zegarek, telefon w domu, albo chociaż w aucie lub w wynajętej kwaterze, i idźcie na spacer, na rower albo kajaki. Może lepiej na spacer, bo Brochów ma coś jeszcze ciekawego do zaproponowania, i to wiąże się z absolutnym zakazem jazdy na czymkolwiek.
3: Na terenie Brochowa, w samym centrum praktycznie Brochowa, niedaleko kościoła, jest winnica, nazywa się Winnica Brochów, i tam jest produkowane wino. Klimat jest trochę jak we Francji, bo są też właśnie winogrona, które są tam hodowane, a w niedzielę można od razu wziąć udział w koncercie chopinowskim, bo teraz przez lipiec, sierpień, w każdą niedzielę po mszy o godzinie 12, to jest około godziny 13:15, Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina organizuje koncerty chopinowskie, które są również bezpłatne, i można całkowicie bezpłatnie, bez żadnych opłat doświadczyć tej muzyki Chopina, i nie tylko. Także jest naprawdę co robić na terenie gminy Brochów.
2: dodaje Marta Przygoda Milczarek. I jeszcze jedno, jak się dostać do Brochowa? Odpowiedź jest bardzo prosta.
3: Tak, zachęcamy, do nas można dotrzeć różnymi drogami, i samochodem, i koleją wąskotorową, i też konno, ponieważ na terenie gminy Brochów w ostatnim czasie powstało bardzo dużo szkół jeździeckich, także można też pojeździć sobie po Brochowie konno.
2: Dodaje Marta Przygoda Milczarek ze Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha, która zafundowała nam tę fantastyczną i wspaniałą wycieczkę do gminy Brochów. A to tylko 20 km od Sochaczewa. Do usłyszenia za tydzień, Bartek Staniaszek. Kolejne fantastyczne, piękne miejsca w naszym regionie do odkrycia przed nami.
1: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Radio Sokaczew. Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: 5 minut do godziny 19:00, za moment wiadomości w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Na tusochaczew.pl możecie za to przeczytać, jak poszło tegorocznym maturzystom, a w kwestii zapowiedzi magazynu sportowego powiem tak. Dlaczego koszykarze tak świetnie radzą sobie w szkole? Ano, bo doskonale wiedzą, jak zdobywać punkty. No to w związku z tym już teraz mogę zdradzić, że Dawid Juskowiak, prezes Rysi Sochaczew, grający zresztą, opowie, co dalej, w której lidze, na którym szczeblu rozgrywkowym nasza drużyna będzie występować, no i co takiego dobrego i złego dzieje się w klubie. Jeśli coś złego się dzieje, to może wyciągniemy. Jeśli nie, no to mam nadzieję, że wiatr w żagle i odliczamy do startu drugiej ligi. Tego życzę wszystkim sochaczewskim kibicom i oczywiście zarządowi, który łatwego zadania nie ma, bo trzeba to wszystko pospinać, żeby na spokojnie skupić się na rywalizacji na drugoligowym szczeblu. I oczywiście w walce o jak najlepszy wynik.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarze 19 w Radiu Sochacze w wiadomości.
5: W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
6: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
5: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
7: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że atu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
5: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
8: W porządku, wyniki takie dobre, 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
9: Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
10: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
11: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
12: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
5: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
5: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 000 złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
4: Tak jak wam wspominałem, 3 minuty po godzinie 19 w Radiu Sochaczew najlepsza muzyka, a dziś dzień bezmeczowy, więc przerwa w Mistrzostwach Świata od oglądania tychże najlepszych piłkarzy. I pamiętajcie, jednym z największych plusów drużyn, które dostały się na Mistrzostwa Świata i grają w ćwierćfinałach, jest fakt, że nie ma tam reprezentacji Polski. I naprawdę w końcu w spokoju, bez zaangażowania emocjonalnego można oglądać te mecze pełne umiejętności, pełne finezyjnych zagrań, a tak to by się człowiek tylko denerwował i by siwych włosów przybywało. Więc skupmy się na tym, co przyjemne. Magazyn sportowy Radia Sochaczew w tej godzinie, najlepsza muzyka i oczywiście też polecajki związane z wydarzeniami nadchodzącego weekendu. To przed samą 20.
0: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!

0: 16 minut minęło od godziny 19. W najbliższy weekend fajne rzeczy się będą działy, dlatego że kolejne wyzwanie biegowe z jajem. Tym razem nieco inna przestrzeń, więc o tym wydarzeniu opowiem Wam przed godziną 20 i zaproszę, dlatego że warto zapisywać się wcześniej. Spore zainteresowanie właśnie wyzwaniami biegowymi, ale nie ma się co dziwić, bo tam pakiet wyzwań dla młodszych i dla starszych i dla rodziców coś się znajdzie. A teraz my już odliczamy do magazynu sportowego w Radiu Sochaczew. To za momencik. 3 minutki i wracamy.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: No to rozpoczynamy magazyn sportowy w Radiu Sochaczew, 18 minut po 19 w studiu Dawid Juskowiak, prezes Rysi Sochaczew. Cześć.
15: Cześć, witam wszystkich.
0: Najważniejsze pytanie, grający prezes czy już nie grający prezes? Bo schudłeś, dobrze wyglądasz, jesteś po urlopie, a było od czego i po czym odpoczywać, no to co będzie w nowym sezonie?
15: Wiesz co, jeszcze nie wiem, czy grający prezes, wszystko na to wskazuje, że raczej nie, ale no jeszcze nie mówię ostatniego słowa, zobaczymy, co czas pokaże.
0: Powiedz mi, ile to już trwa ta twoja przygoda z Rysiami?
15: Na początek, kiedy to zakładaliśmy, 2023-2024, to był ten debiutancki sezon, ale wcześniej, tak jak wiemy, SSMK, które przerodziło się w Rysie Sochaczew, to był rok 2022.
0: I jak wyglądały te początki, bo mieliśmy debiutancki sezon w drugiej lidze, wcześniej przygody związane z awansami, duża dysproporcja, spory krok, jeżeli chodzi o ten poziom sportowy, poziom koszykarski?
15: Tak, zdecydowanie. No, trzecia liga, początki, też było ciężko, ale pokazaliśmy, że w pierwszym sezonie naszym debiutanckim zagraliśmy w półfinałach o awans do drugiej ligi, nie udało się u Sosnowcu. No ale ten drugi sezon, ten już uświetniony awansem, no to było naprawdę bardzo fajne i duże wydarzenie. Przeskok z trzeciej do drugiej ligi jest naprawdę olbrzymi. I to sportowo i finansowo, więc no, dużo wyzwań czekało nas w tym debiutanckim sezonie.
0: Jeśli chodzi o trzecią ligę, wy weszliście po prostu z framugą, z drzwiami, z kopa, z rozmachem. Czy drużyna, która się tak mocno czuła, świetnie przeszła przez te eliminacje, przez te turnieje, jak weszła na ten szczebel drugoligowy, bo tam też w pewnym momencie był taki prychol zimny, prawda?
15: Tak, jak najbardziej. No, tak jak dobrze powiedziałeś, turniej półfinałowy, 3 zwycięstwa, żadnej porażki, turniej finałowy, również 3 zwycięstwa, żadnej porażki, to wszystkie turnieje, które odbyły się w Sochaczewie. Jeżeli chodzi o drugą ligę, też zaczęliśmy dobrze, bo pierwsze 2 zwycięstwa z Żubrami Białystok i z Legią 2 Warszawa, no potem gdzieś ta forma zaczęła nam, nie wiem czy uciekać, czy po prostu trafialiśmy na mocniejsze zespoły, dużo większe od nas, z większymi tradycjami koszykarskimi. Zaliczyliśmy serię porażek, no ale finalnie utrzymaliśmy się, cel osiągnęliśmy, utrzymaliśmy się w drugiej lidze.
0: Co jest większym wyzwaniem na tym szczeblu? W ogóle jeżeli chodzi o sport, czy utrzymanie formy i koncentracji psychicznej, czy fizycznej, czy te umiejętności, bo poziom sportowy był niezły i tak jak rozmawialiśmy o tych trzecich kwartach, drugich połowach, co trudniej ujarzmić, właśnie zachowanie zawodników, kondycję, czy dotrzeć do nich psychicznie, dotrzeć do głowy, żeby zachowywać koncentrację? koncentrację?
15: Wiesz co, bardzo dobre pytanie. Też się wiele razy jeszcze do tej pory się zastanawiam, ponieważ tak jak wspomniałeś, mieliśmy kilka meczów, można powiedzieć, wygranych. Końcówka trzecich kwart, tak jak mecz z Żyrardowem, z Pruszkowem, z Mińskiem Mazowieckim, gdzie prowadziliśmy na 10 minut przed końcem 20 czy 25 punktami, przegrywaliśmy mecze. Wydaje mi się, że to wszystko siedzi w głowie zawodników. Tu był, wydaje mi się, jakiś problem, bo ciężko jest roztrwonić w koszykówce 20-25 punktów wchodząc na czwartą kwartę, więc wydaje mi się, że to wszystko leżało tylko i wyłącznie w głowie zawodników.
0: A tak z twojej perspektywy, jeżeli w ogóle chodzi o oglądanie sportu, podejście do sportu, co jest większym wyzwaniem? Właśnie budowanie formy, utrzymywanie formy na tym topie, czy właśnie pielęgnowanie tego komfortu, tego zdrowia psychicznego? Wiesz, o co mi chodzi? O taką kondycję czystej głowy, nierozpamiętywanie punktów na przykład, akcji.
15: Wiem, o czym mówisz. Wydaje mi się, że utrzymanie stabilnej formy. Bo w niektórych meczach pokazywaliśmy, tak jak chociażby mecz z Radomiem, gdzie byliśmy skazani na porażkę, mieliśmy już tych młodych graczy po różnych naszych perturbacjach, a wygraliśmy prawie 20 punktami z wiceliderem, a w przyszłym tygodniu jechaliśmy na mecz do Mińska, gdzie de facto byliśmy faworytem i przegrywamy z Kretesem, więc wydaje mi się, że utrzymanie tej stabilnej formy, znaczy to jedno łączy się z drugim, bo i forma psychiczna, i forma sportowa, fizyczna muszą współgrać ze sobą, bo inaczej nie będzie sukcesu.
0: Powiedz mi, jakie ty masz wnioski po tym sezonie drugiej ligi, bo dużo się działo, po prostu w każdym aspekcie możliwym, jeżeli chodzi o twoją funkcję, twoje też i perypetie klubowe, bo wiele wyzwań było przed tobą. Jakie są twoje wnioski i spostrzeżenia? Z czymś trzeba, nie wiem, uporać się wcześniej, czy właśnie wręcz przeciwnie?

0: Już mamy praktycznie wszystkie domknięte jeszcze przed ogłoszeniem składu, tak? Więc to jest takie najważniejsze i wydaje mi się, że następna kolej rzeczy to są po prostu zawodnicy, których też już mamy wszystkich dogadane. W przyszłym tygodniu będziemy podpisywać umowy i wejdziemy po prostu w sezon przygotowawczy, w obóz przygotowawczy w sierpniu od razu z czystą kartą.
1: Czy miasto Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie pozostają sponsorami, znaczy partnerami, nie sponsorami, tylko partnerami, ważnymi partnerami, jeżeli chodzi o Rysię?
0: Tak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jak najbardziej. Nasza współpraca od samego początku układa się fantastycznie i tutaj No, nie ma żadnego zagrożenia, bardzo sobie cenimy tą współpracę, bardzo dużo nam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pomógł we wszystkich sezonach, nawet i w tym debiutanckim, za co serdecznie dziękuję, a miasto Sochaczew w tym sezonie będzie sponsorem głównym. Będzie sponsorem głównym, burmistrz Daniel Janiak wyciągnął nas pomocną dłoń, dzięki czemu też możemy zagrać w tym sezonie w drugiej lidze i liczymy, że ta współpraca będzie się układała bardzo dobrze.
1: Może to potwierdzisz, może nie, ja wiem ze swoich źródeł i to nie tylko w kwestii koszykówki, że czasami, jeżeli chodzi o sport i pomoc, taką też i doraźną, to, że z burmistrzem da się to wszystko fajnie, konkretnie załatwić, jak było w tym wypadku?
0: Tak, jak najbardziej. Po prostu zadzwoniłem do burmistrza, spotkaliśmy się, umówiliśmy się na spotkanie, przedstawiłem projekt drużyny, jak to będzie wyglądało w tym sezonie, kto nas będzie wspierał, jacy sponsorzy, jaki mamy plan na przyszłość i burmistrz jak najbardziej to zaakceptował, z czego bardzo się cieszę, pomógł nam i to nam pomógł bardzo. Myślę, że niebawem też to zakomunikujemy, bo jeszcze dopinamy tam niektóre szczegóły i bardzo dziękuję burmistrzowi miasta.
1: To zapytam jeszcze o obiekt, bo też były zastrzeżenia związane z odległością tam i bliskością linii, czy tam wszystko gra i Chodaków będzie waszym domem.
0: Tak, Chodaków będzie naszym domem niezmiennie, może delikatne jakieś korekty wprowadzimy, ale to tylko takie delikatne, techniczne, ale obiekt jest przygotowany w 100%.
1: Dobrze, trochę mi się pożaliłeś też na zawodników i na reakcji kibiców, że czasami ci pytają, a czemu tych nie ma, czemu tamten ten i chciałbym, żebyś o tym opowiedział, że czasami też no zwykłe ludzkie czynniki pozaboiskowe decydują o obecności bądź nieobecności, czy to po prostu rzecz związana z tym, że atmosfera jest ciężka i nie chcieli grać? Jak to
0: nie,
1: było?
0: Nie, absolutnie. Tutaj nasi starzy zawodnicy, tak powiem, stare Rysie, to nie jest tak, że zawodnicy odchodzą od nas, bo coś jest nie tak, czy nie płacimy, czy różne inne animozje. Tutaj chodzi tylko o względy prywatne. Jeden zawodnik ma małe dziecko, któremu się niedawno urodziło, drugi się przeprowadził, ma bardzo dalekie dojazdy i na tym poziomie po prostu już nie mają siły grać, ponieważ prowadzą swoje firmy, pracują w wojsku i tak dalej, więc na to się składa dużo czynników, ale na pewno nie rezygnują z tego względu, że coś w klubie jest nie tak.
1: Powiedz mi, co ci się marzy, jeżeli chodzi o skład? Czy doczekamy się zawodników z Sochaczewa z naszych stron?
0: No właśnie, tutaj mamy taki mały mankament, ponieważ jesteśmy po treningu naborowym. No i co się wydarzyło? Przyjechało prawie 50 zawodników, z czego z Sochaczewa było może jeden, może dwóch, niestety. Byli zawodnicy z Płocka, byli zawodnicy ze Skierniewic, z Warszawy, z Łodzi, a niestety tutaj w Sochaczewie przyszło tylko dwóch, na czym bardzo ubolewam, bo docelowo chcielibyśmy, żeby to był lokalny zespół złożony praktycznie z samych zawodników z Sochaczewa, dlatego mocno rozwijamy akademię i mam nadzieję, że za 4-5 lat paru wychowanków zagra w drużynie seniorów.
1: Co przyciąga? Ten brand, który tak rozpromowaliście w Polsce i na Mazowszu, czy możliwość gry na szczeblu drugoligowym, czy i to, i to?
0: Myślę, że to i to, ale głównie ten brand, bo przyjechało dużo zawodników, chociażby z drugiej Legii Warszawa, czy przyjechali zawodnicy z Wisły Płock.
1: Nie wiem, czy powinniśmy mówić, bo może kluby nie wiedzą, że ich zawodnicy przyjechali
0: to
1: na trening.
0: Tak, masz rację, ale to był tylko trening naborowy, więc tutaj nic złego się nie wydarzyło. I ta marka, ci kibice, dużo zawodników młodych, którzy grali już z nami na przykład w trzeciej lidze, młodzieniaszki po 16-17 lat, mówią, że ta atmosfera jest nieziemska i chcieliby zagrać właśnie w Sochaczewie ze względu na tą atmosferę, na tą kibiców. Bo jak dobrze wiemy, nawet na poziomie drugiej ligi często się zdarza, że jedziemy na meczach, hala jest pusta, tak? A tutaj jednak w Sochaczewie ta koszykówka żyje i mam nadzieję, że w tym sezonie będzie żyła jeszcze mocniej.
1: Więcej miejsc na trybunach, jeżeli chodzi o Chodaków, przewidujecie?
0: Chcielibyśmy, ale jeżeli by wróciły te czasy z pierwszego i drugiego sezonu trzecioligowego, wcale bym się nie obraził.
1: Dobrze, powiedz mi, co w kwestii trenera, bo jak śledzimy media społecznościowe i wasze komunikaty, co dalej z trenerem Łukaszem Puchałą?
0: Co dalej z trenerem Łukaszem Puchałą? No chyba już mogę to tak zakomunikować oficjalnie. Łukasz przed tym sezonem powiedział, że to będzie jego ostatni sezon w Rysiach. Awansował z nami, jest od samego początku, utrzymał drużynę w trzeciej lidze i to też są sprawy rodzinne. On po prostu przez rok musi odpocząć od koszykówki, nie będzie pracował ani w Żerardowie, ani w Sochaczewie, robi sobie taką roczną przerwę. mamy już trenera.

0: Umowę będziemy podpisywać w przyszłym tygodniu, dlatego nie mogę jeszcze zdradzić nazwiska, ale na pewno się dowiecie z naszych komunikatów.
1: Okej, jeżeli chodzi o sam sztab, tutaj jakaś kosmetyka, bo czy będą jakieś zmiany, no bo też tutaj od A do Z pewnie będziecie chcieli już wprowadzać zawodników od razu z gotowym sztabem na drugą ligę.
0: Tak, jak najbardziej. No w składzie będzie sporo roszad, no, tutaj zdradzę, że zagramy bardzo młodym składem w tym sezonie, będą to chłopcy 17, 18, 19, 20 lat, najstarszy chyba 24, więc taka średnia wieku wyjdzie około 19 lat, ale mamy ich aż 17, wszyscy nadają się do grania, więc liczę, że ta rywalizacja na treningach o pierwszą dwunastkę przyniesie na pewno fajną korzyść sportową, bo chłopcy potrafią grać, to są chłopcy, którzy już grali w drugiej lidze.
1: Mają doświadczenie, prawda?
0: Oczywiście, mają doświadczenie drugoligowe, w swoich macierzystych klubach dostawali zdecydowanie mniej szans, dlatego chcemy ich wypromować i zatrzymać na jak dłużej, bo wiemy, że przyszłość należy do młodzieży, tak? Więc z tego, co widziałem na treningu naborowym, no rywalizacja była bardzo duża, żeby się pokazać i myślę, że coś fajnego może się z tego, że tak powiem, wykluć. Tym bardziej, że mamy w tym sezonie reorganizację drugiej ligi i aż 4 drużyny będą spadały z naszej grupy.
1: Ile mamy drużyn na szczeblu drugoligowym? Tu gdzie walczycie?
0: 16.
1: Z czego czwórka będzie wylatywać?
0: Czwórka będzie wylatywać, będzie spadać.
1: Wcześniej mieliśmy dwie drużyny, tak?
0: Które
1: leciały. Wy się utrzymaliście na którym miejscu?
0: Na 12.
1: Jak to by wyglądało teraz? To rozumiem, apetyt jest na wyższą lokatę.
0: No teraz musimy być na 11 miejscu, ale oczywiście jest to do zrobienia. Naprawdę jest to do zrobienia, bo będzie też kilka drużyn młodzieżowych, z którymi my się możemy spokojnie powalczyć.
1: No ale przede wszystkim i wasze wnioski i doświadczenie, no bo jednak rok spędzony na tym szczeblu i konfrontacja z takimi drużynami też jednak robi swoje.
0: Tak, oczywiście. No mówię, jeszcze chciałem dodać, że dysproporcja między tymi pierwszymi drużynami, a tymi ostatnimi jest duża, szczególnie finansowa, bo Legionowo i Żubry, z tego co wiem, nawet ściągają już do drugiej ligi człowiek czy ludzi zza oceanu, więc może być naprawdę ciekawie.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to też nie mówimy o amatorce, mówimy o zapleczu profesjonalnej koszykówki i to było widać i to będzie widać także w waszych meczach.
0: Tak, jak najbardziej. No mówię, druga liga to już można powiedzieć jest pełne zawodostwo. Tutaj każdy zawodnik dostaje wynagrodzenie za swoją pracę.
1: No ale
0: tak?
1: Też mi chodzi, wiesz, o ustawienie, o nie tylko formę, tylko jak to się nazywa, sam przebieg gry, o formację, o dostosowanie do tego, co tam oczekuje trener, więc tutaj naprawdę można zwrócić uwagę i na ofensywę, i na defense, i na to, jak to wszystko przebiega.
0: Tutaj to już jest wszystko wypracowane na treningach. Wszystkie schematy, wszystkie sety, które gramy, to nie dzieje się z przypadku. To jest, mówię, ciężka praca na treningach, na obozie przygotowawczym, a poza tym, tak jak mówię, chłopcy doświadczenie drugoligowe już mają, trzecioligowe, drugoligowe, gdzieś tam nawet gdzieniegdzie pierwsza liga, więc myślę, że coś fajnego z tego może wyjść, tym bardziej, że oni grają w koszykówkę od 7-6 roku życia.
1: Okej, to powiedz mi jeszcze o tym treningu naborowym. Jak przychodzą zawodnicy, którzy chcą grać w kosza po prostu, to macie przekrój zawodników, którzy coś tam ogarniają, wiedzą, co to jest zasłona, czy to są zawodnicy, którzy są przygotowani, potrafią zagrać, ale trzeba ich tych formacji i tych ustawień nauczyć?
0: Generalnie powiem tak, było pół na pół. Połowa zawodników to już byli gracze, na pierwszy rzut oka było widać, że to są grający zawodnicy.
1: Że gdzieś grali.
0: Tak, my dostawaliśmy maile, tym bardziej z ich całą ścieżką, w jakich klubach grali, na jakiej pozycji i tak dalej. No ale była też druga część zawodników, którzy przyszli, że tak powiem, z ulicy, tak? Ale warto też takich zawodników sprawdzić, ponieważ jakaś perełka zawsze się może trafić.
1: Nieźle. Dobrze, o nowych zasadach wiemy, co dało w kość też wiemy. Czy ty jesteś i klub jesteście przygotowani do tych rozgrywek? Bo informacja poszła, rozumiem, że od A do Z ten moment wszystko się zgadza.
0: Tak, wszystko się zgadza, kończymy podpisywanie umów sponsorskich, jesteśmy już na ostatnim etapie, skład mamy wybrany, dużo zaoszczędzimy w tym sezonie, można powiedzieć połowę poprzedniego budżetu z tego względu, że będziemy grali młodymi zawodnikami, więc tak, jesteśmy gotowi.
1: I kiedy rozpoczyna się sezon, kiedy zaczynacie okres przygotowawczy, taki już związany z podejściem do drugiej ligi?
0: 17-18 sierpnia jesteśmy w trakcie dogadywania z trenerem, zaczynamy przygotowania, to będą po 3-4 treningi w tygodniu przez najbliższe 2 tygodnie. We wrześniu chcemy zagrać 3-4 sparingi, a ostatni weekend września planowane jest rozpoczęcie rozgrywek drugiej ligi.
1: No to czekamy, wszystko w takim razie gotowe.
0: Tak jest.
1: Dobrze, będzie czas na odrobinę muzyki, festiwale Disco Bzura na Horyzoncie w lipcu, WSC Festiwal w sierpniu, trochę muzyki zagrzewającej do boju przed pracą?
0: Tak jest, jak najbardziej, na Święto Bzury zapraszamy, jak zawsze będzie nasze stanowisko.
1: Wspaniale, dobrze, bardzo ci dziękuję w takim razie, sporo się dowiedzieliśmy. W magazynie sportowym Radia Sochaczew Dawid Juskowiak, prezes Rysi Sochaczew, czy grający, nie grający jeszcze nie wiemy, ale gotowy do gry w drugiej lidze.
0: Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam wszystkich. wszystkich słuchaczy.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: No za nami popis prawdziwych byków i gigantów sportu, dwóch 39-latków. Djokovic walczył o awans do półfinału Wimbledonu ponad 5 godzin, za to 39-letni Messi walczył dzielnie o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. No i jednemu i drugiemu się udało. No i co ciekawe, Djokovic zapytany o całą sytuację powiedział, że też chciałby grać 90 minut, a nie tyle co grał. U nas za to czas płynie zdecydowanie wolniej. Udanego odpoczynku i spokojnego wieczoru wam życzę z Radiem Sochaczew oczywiście, ale nie to, żebym się żegnał. My po prostu zbliżamy się do godziny 20 i do wiadomości.
1: Letnie granie. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: A na zegarze 20 w Radiu Sochaczew to pora na wiadomości. Zapraszam.
5: Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. Jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
5: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego.
7: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
5: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i BRIU. Współautor badania Piotr Biela.
8: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
5: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 2017 roku. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki, przekazał trener w oświadczeniu. Jego zespół doszedł do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i zajął trzecie miejsce 4 lata później. Z tegorocznego mundialu odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1-2. Chorwacji w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata tym razem nie będzie, ale zagra w nich aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Spoza starego kontynentu do najlepszej ósemki awansowały jedynie broniąca tytułu Argentyna oraz Maroko. Michał Waszkiewicz.
12: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefano Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: A dziś w kalendarzu Elżbieta, Adrian, Prokop, Adrianna i Piotr świętują imieniny. Mamy wspaniałe cztery pory roku, moi drodzy. Jesień, deszczową jesień, wielką wodę i białą jesień, czyli zimę. W ogóle dzisiejsza środa to taka prawdziwa rewia mody. Rano do piekarni stałem w kolejce z facetem w puchowej kurtce, obok dzieciaki w krótkich spodenkach, a jeszcze ktoś inny w japonkach. Więc moja żona w ogóle nie powinna się dziwić, gdy pyta się mnie, jak powinna się ubrać, a ja nie wiem, co powiedzieć.
1: Letnie granie.

0: Mamy wyniki matur w Sochaczewie. Poszło całkiem nieźle. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w Chopinie najlepiej. Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina po raz kolejny potwierdziło swoją dominującą pozycję. Do wszystkich wymagających egzaminów przystąpiło 172 absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 169. Oznacza to zdawalność na poziomie ponad 98%, najwyższą spośród wszystkich szkół w powiecie. Więcej przeczytacie na tusochaczew.pl. Pamiętajcie, że dobre wyniki to jedno, ale rozwijanie swoich pasji, pielęgnowanie i odkrywanie talentów dają zdecydowanie więcej radości i frajdy.
1: Letnie granie. Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

No to jeszcze małe przypomnienie. WSC Festival, nasza wspaniała trzydniowa impreza w Sochaczewie od 21 do 23 sierpnia. Wielu artystów pojawi się w amfiteatrze, w tym m.in. ogłoszeni ostatnio Trips i Tymek. Wcześniej, bo w lipcu, Disco Bzura, a dokładniej 25 lipca będzie Petarda, bo będzie Dave. To pierwsza z gwiazd muzyki Disco Polo, która zagości w amfiteatrze. Organizatorami Disco Bzury są Radio Sochaczew i Miasto Sochaczew, a w najbliższych dniach spodziewajcie się, że tych kart związanych z artystami, którzy wystąpią, będzie zdecydowanie więcej. Yeah!

0: Słuchajcie, tak na środowy wieczór Piotr napisał do mnie, co robić, gdy pada i wieje. No cóż, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Przede wszystkim można słuchać radia Sochaczew i nic sobie nie robić z pogody, na którą nie mamy wpływu. Deszcz nie oznacza też nudy. Zbudujcie gigantyczną bazę z koców i poduszek, zagrajcie w gry planszowe lub urządźcie po prostu turniej tańca albo karaoke. I to nie musi wcale być zabawa wyłącznie z dziećmi. Możesz też dziewczynę zaprosić, dziewczynie to zaproponować. A jeśli wolicie wyjść z domu, to wybierzcie się na kryty basen albo na coś dobrego, jakiś deserek czy do muzeum. A dlaczego do muzeum? Na przykład Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą? Ano temu, żeby chociaż zobaczyć raz w życiu, jak tam jest.
1: Letnie granie.
2: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. A dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him. Until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.